z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to, co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Groziła taksówkarzowi nożem, usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-letnią kobietę za przystawienie kierowcy noża do twarzy i zabranie 20 zł. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce. Tematem zajął się Grzegorz Mnich.
3: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
4: Groziło mi o tak blisko do gardła. No jak nie znamy te telefony, to przejść mi gardło. No się bałam, że może mi zabić tym nożem.
3: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Sędzia Tomasz Krawczyk tak uzasadniał wyrok.
5: W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego sąd nie miał wątpliwości, że oskarżona dopuściła się zauważonego jej czynu. Oskarżona tego nie kwestionowała, zasłaniając się niepamięcią faktem, że była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Natomiast zeznania pokrzywdzonego są spójne, konsekwentne i przede wszystkim całe zdarzenie od początku do końca utrwalono kamerką znajdującą się w samochodzie. Nie odtwarzaliśmy tego nagrania na wniosek strony, za zgodą stron, które nie widziały takiej potrzeby. Mamy jednak w aktach protokół oględzin tego nagrania. Dokumentuje on całą sytuację łącznie z wszystkimi kluczowymi elementami. I te kluczowe elementy prowadzą do tego, że co do zasady akt oskarżenia był zasadny w tym sensie, że rzeczywiście oskarżona dopuściła się zarzucanego jej czynu. Czyn ten był o złożonej kwalifikacji, dlatego że po pierwsze obejmował rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu

0: postaci noża. Będzie widać, jak oskarżona ten nóż przykłada do szyi, do twarzy pokrzywdzonego. Widać nagranie, na którym werbalizuje konkretne groźby. Nie wszystkie pokrzywdzony pamiętał, co jest zrozumiałe przy stresie. Jest tam w pewnym momencie nawet groźba ucięcia palców jednego po drugim. I takie zachowania miały miejsce.
1: 3,5 roku więzienia domagała się również prokuratura.
2: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawienia życia drugiej osoby.
1: Z wysokością kary zgodził się również obrońca Przemysław Rychlicki.
3: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Na jednym widzie mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się do zarzucanego mu czynu. I tutaj to kwestią jest tylko to, ile sąd uzna za odpowiednie w zakresie kary.
1: Oskarżona w sądzie wyraziła skruchę i przeprosiła taksówkarza.

0: mamy dowody w postaci nagrania, mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się do zarzucanego mu czynu. I tutaj to kwestią jest tylko to, ile sąd uzna za odpowiednie w zakresie kary.
1: Oskarżona w sądzie wyraziła skruchę i przeprosiła taksówkarza.

0: robi bardzo duże wrażenie.
1: Czy to robi też wrażenie na rodzicach?
2: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim jak dzieci są zadowolone, to rodzice tym bardziej.
3: Są zadowoleni.
1: No było widać, że no jest taki błysk
3: tak,
1: wokół.
3: No głównie po to tu przyszliśmy, bo syn lubi eksperymenty i właśnie fajne jest to wow, jak robi, mu się podoba.
1: Co tutaj dostaliście?
4: Lody, tak wygląda jak lody. Bita śmietana w pazocie. Świetna zabawa dla dzieci i chyba dla
1: wyjątkowe lody.
4: Też. Wyjątkowe lody.
1: Takich chyba jeszcze nie kosztowaliście.
4: Nie, takich nie, tylko tutaj.
1: Podoba się na Noce Muzeów w Gigantach?
4: Podoba się. Byliśmy już zwiedzać ekspozycję. Przymierzyli umundurowanie górników. Jest świetnie, jest moc.
1: I co, smakowały lody zrobione na azocie?
0: Tak.
1: Chyba takich wcześniej nie jadłaś. Czy wam się na tym wydarzeniu podoba?
0: Tak, podoba.
1: A dlaczego to wydarzenie jest takie fajne?
0: To są różne takie fajne rzeczy.
1: Są fajne eksperymenty?
0: Fajne eksperymenty i że można się poprzebierać w te stroje. I...
1: A czy te eksperymenty robią wrażenie?
0: Tak.
1: A co najbardziej?
0: Chyba te lody.
1: A czy na pani też robią wrażenie te eksperymenty, te pokazy?
4: Super. Tutaj jak dzieci zobaczyły tą parę taką, to od razu chciała, a to ręce wkładać, a to lać się tym azotem, żeby chociaż zobaczyć, czy to rzeczywiście jest takie zimne. Ciekawie. No i ogień się pojawił, ale tam jeszcze nie dotarliśmy.
1: No dzisiaj nie tylko mile spędzony czas w tym miejscu, ale też no, taka dawka nauki.
4: Dawka nauki w przystępny sposób dla dzieci, więc rewelacja.
1: To robi wrażenie nie tylko

0: lepiej. Poprzeczka jest podniesiona z roku na rok, coraz wyżej.
1: Duża dawka wrażeń.
0: Duża dawka, dlatego cały czas zabawa.
1: Podoba się?
2: Bardzo, bardzo. Uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, taka Noc Muzeów. W ogóle też oferta, którą przedstawił Urząd Miasta i tutaj giganty mocy i atrakcyjne ceny za bilety też na pewno przyciągnęły wiele osób. No i sam fakt, że można tutaj spotkać się z wieloma eksperymentami, z którymi na co dzień nie mamy styczności, a pokazują też, jak niecodzienne rzeczy, jak na przykład zamrożenie kwiatka, czy zrobienie właśnie tych lodów z tej bitej śmietany, jak wspaniale można to połączyć i spróbować czegoś zupełnie innego.
1: Na widok tych pokazów każdy robi duże oczy.
2: Tak, zdecydowanie, bo to jest naprawdę fascynujące i tak jak wcześniej wspomniałam, nie do zrobienia na co dzień u siebie w domu i to daje wielką możliwość, żeby tutaj i dzieci, i młodzież skorzystały, i dorośli również, żeby zobaczyli coś innego.
1: A co na Pani zrobiło największe wrażenie?
2: No właśnie ta zamrożona róża, która się robi po prostu skamieniała i później się kruszy, tak? Także to jest,
1: no właśnie, widzimy.
2: Wspaniałe, dokładnie, doświadczenie. Coś wspaniałego, naprawdę. I jeszcze fajnie, że to właśnie tak w gastronomii też można wykorzystać w pewnym sensie, chociażby nawet jak te lody, które były robione.
1: To jest fajne?
3: Aha.
1: Opowiedz mi, co się przed chwilą wydarzyło?
3: Bo Pani zamoczyła, no i ja uderzałam w jurze i jakoś nie ma innych płatków.
1: A co się stało z tym kwiatkiem?
3: Połamał się.
1: Pani tutaj jest kierowniczką tego stoiska.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja tutaj odpowiadam dzisiaj za eksperymenty, wszystko co gorące, wybuchowe to ode mnie. Aleksandra Świadek. Ja osobiście tutaj pokazuję różne eksperymenty chemiczne. Pokazuję, powiedzmy, że chemia nie musi być nudna i trudna. O, to jest chyba najważniejsze, że nie musi być nudna i że to, że uczymy się w jej szkole, uczymy się tych wzorów, no to łatwiej chyba jest pokazać na eksperymentach, że jednak chyba to pokazuje nam, że po coś ona jest.
1: Pokazywanie takich eksperymentów sprawia mnóstwo przyjemności, kiedy widzi się reakcje innych.
0: Dokładnie. Ja uwielbiam, ja się naprawdę cieszę, jak dzieci robią wow, także to dla mnie wielka radość, jeśli o to chodzi. Czyli staramy się tutaj też do wielu eksperymentów brać dzieci, żeby one mogły spróbować, potestować. Oczywiście gdzieś tam z tą nutką bezpieczeństwa, więc do niektórych nie dopuszczamy, ale do tego, co jest na tyle proste, pozwalamy im tutaj, żeby sami przelewali, sami próbowali.
1: Co to za urządzenie?
4: To jest generator Van der Graaffa i on w zasadzie uczy elektrostatyki. Franciszek Górski z Małego Inżyniera Poznań. Jest to maszyna, która poprzez w zasadzie tarcie wypycha elektrony ze swojej powierzchni. One lądują tutaj na tej stalowej kuli, która jest bardzo dobrym przewodnikiem i tworzy różnicę potencjałów między tą kulą a światem zewnętrznym. A że cały świat dąży do równowagi, to nadmiar tego ładunku na kuli automatycznie przeskakuje na nas i tworzy się iskra. Zanim ta iskra się stworzy, możemy to wykorzystać poprzez dotyk i możemy przenieść ten ładunek na nasze ciało, który odpycha nam wszystkie włosy i no, włosy stają dęba.
1: No właśnie, także, przed chwilą tak widzieliśmy, bo to wygląda tak, że ktoś tutaj sobie podchodzi, rękę musi na tej kuli położyć,
4: tak,
1: i co się wtedy dzieje?
4: Wtedy ładunki ujemne przechodzą z tej kuli na nasze ciało, na powierzchnię naszego ciała, lądują na włosach, a że włosy bardzo łatwo łapią ładunek, też są cienkie i lekkie, to jak wszystkie mają ładunek ujemny, te same ładunki się odpychają, więc stają nam dęba po prostu.
1: I widać, że to robi wrażenie na młodszych, że tak, nie tylko, na każdym.
4: Tak, tak, bardzo, bardzo. To jest, no, można dosłownie zobaczyć tę elektrostatykę, ten prąd, z którego na co dzień korzystamy. I no, to jest bardzo ciekawe doświadczyć jakby nauki w taki widzialny sposób.
1: I to jest jedna właśnie z takich wartości dodanych, takich wydarzeń, że wy pokazujecie tak bardzo obrazowo przez doświadczenie. Każdy może podejść i to poczuć, dotknąć tego, dotknąć fizyki. Przy innym stoisku chemii, także empirycznie tak, poznać, prawda?
4: O to nam chodzi w Małym Inżynierze. Chcemy budować doświadczenia dla młodych ludzi, żeby ich inspirować, żeby napędzać ich ciekawość, żeby mogli w przyszłości zostać naukowcami, naukowczyniami, pracować dla społeczności i dalej szerzyć tę ciekawość. I moim zdaniem tylko przez takie ciekawe eksperymenty jesteśmy w stanie to zrobić w super sposób.
1: I do domu wrócą na pewno za sporą dawką wrażeń.
4: Na pewno, mamy taką nadzieję.
1: Dzisiaj jest duża dawka nauki i dobrej zabawy.
5: Dokładnie.
1: Czyli warto było zajrzeć.
5: Warto było, oczywiście warto było.

0: No właśnie, takie rzeczy są fajne, bo człowiek też się czegoś zawsze może nauczyć i dowiedzieć czegoś nowego.
1: Nie tylko z książek.
0: Dokładnie.
2: Na tym wydarzeniu był też nasz reporter Rafał Różycki. Tłumy zwiedzających pojawiło się także na Nocy Muzeów w Łodzi. Jedną z atrakcji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, był m.in. kanał Dętka pod Placem Wolności.
1: Już po zwiedzaniu Dętki, jakie wrażenia?
3: Bardzo fajnie, trochę nisko akurat dla mnie, bo akurat mam taki sam wzrost jak wysokość tam, więc było ci trochę ciężko wejść, ale fajnie.
1: Czyli mimo wszystko warto?
3: Mimo wszystko warto, no.
1: Jak długo stałyście w kolejce?
4: No, z półtorej godziny. A i tak przyszliśmy przed czasem praktycznie, no ale nie spodziewałyśmy się, że aż tyle będzie osób i takie będzie zainteresowanie. Znaczy to niby było to gdzieś tam do przewidzenia, ale nie, że aż takie. Dłużej stałyśmy w kolejce zdecydowanie niż tam zwiedzałyśmy, ale i tak warto.
1: No jasne, a są jeszcze jakieś plany, jeśli chodzi o Noc Muzeów dzisiaj?
4: No miałyśmy plan jeszcze iść tam do EC1, ale zobaczymy, czy czasowo się uda to wszystko zgrać, natomiast no jest taka szeroka oferta, że najchętniej by się poszło wszędzie. Gdyby nie trzeba było tyle stać też w tych kolejkach, to byłoby to do zrealizowania.
1: Co myślicie o tej inicjatywie?
3: Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. W sensie właśnie też zobaczyć takie miejsca nocą. Na przykład tutaj można też iść do Muzeum Miasta Łodzi i na przykład ten Pałac Poznański zobaczyć na przykład ten ogród. Myślę, że też to może być fajne doświadczenie. Tak samo też wiem, że w orientarium można chodzić po zoo. No i też właśnie to życie nocą tych zwierząt zobaczyć. Myślę, że też to mogłoby być bardzo ciekawe. Więc myślę, że pod tym względem też to jest fajna inicjatywa. Właśnie zobaczyć to nocą, że to może być inne jakby takie doświadczenie niż za dnia.
1: Już po zwiedzaniu Dętki jakie wrażenie?
5: Przyznam się, że jestem rodowitą łodzianką, a byłam po raz pierwszy, dlatego że chciałam pokazać młodszemu pokoleniu, jakie mamy zabytki i jakie muzea. Stałyśmy prawie godzinę.
1: Swoje trzeba odczekać?
5: Odczekać, tak. Odczekałyśmy godzinę, ale jesteśmy bardzo zadowolone.
1: Czyli warto było?
5: Warto było oczywiście poznać historię Łodzi i przede wszystkim bardzo ciekawie opowiada tutaj pan o tym kanale. Poznaliśmy i kto skonstruował, czyli chodzi o budowniczych tego kanału, czyli pana Lindleya. No i ciekawe wiadomości się dowiedzieliśmy.
1: A jakie plany na resztę wieczoru? Czy jeszcze coś będzie zwiedzane?
5: Tak, kierujemy się do Muzeum Farmacji, bo ponieważ chcemy powąchać podobno jakieś ciekawe tam zapachy można. No a później jeszcze pójdziemy, mówię, do manufaktury albo Muzeum Miasta Łodzi, albo Muzeum tam Sztuki jest MC1, chyba jeszcze coś takiego.
1: Jeśli chodzi o samą inicjatywę właśnie Noc Muzeów, co pani sądzi?
5: Pochwalam. Ja przyznam się, że w swoim życiu byłam chyba raz 5 razy na tej Nocy Muzeów. Uważam, że to jest odskocznia dla młodego pokolenia od tabletów, smartfonów i komputerów. Dlatego uważam, że to jest naprawdę warte, bym powiedziała, warto jest zwiedzać Łódź.
6: Bardzo fajnie, co prawda krótko, myślałam, że dłuższy będzie ten tunel. No fajnie było.
1: Jeśli chodzi o kolejkę, trzeba było pewnie swoje wystać.
6: No, z ponad 1,5 godziny się stało.
1: No to trochę czasu rzeczywiście zeszło. A jakie jeszcze plany na dzisiejszy wieczór, jeżeli chodzi o Noc Muzeów?
6: Byłam z siostrami w Muzeum Farmacji na początku. Jeszcze planujemy na pewno pójść do Muzeum na Zagadki na Gdańskiej i możliwe, że jeszcze do ZOO może zawitamy.
1: No to całkiem sporo zwiedzania. A co myślisz o samej inicjatywie Nocy Muzeów?
6: Bardzo fajne. Nie pokazują wszystkiego. Takie to jest zachęcające, żeby odwiedzić ich właśnie jeszcze w innym terminie, żeby kupić bilet i zobaczyć wszystko, co mają do zaoferowania.
1: Tak bardziej na spokojnie.
6: Tak, też mniej ludzi, tak.
1: Noc Muzeów trwa w najlepsze, a kanał Dętka ma całkiem niezłe wzięcie.
7: Tak, bardzo się cieszymy, że tak jak co roku kanał cieszy się dużą popularnością. Konrad Bartoszewski, pracownik Muzeum Kanału Dętka. Myślę, że dlatego, że jest to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda jeden z pierwszych kanałów ceglanych w Łodzi. Usłyszeć też taki wstęp merytoryczny, takie wprowadzenie do zwiedzania. No i oczywiście poczuć ten klimat spaceru samym kanałem pod ziemią.
2: W tym roku w Nocy Muzeów w Łodzi udział wzięło ponad 30 instytucji kultury. Na jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie pojawi się wielkoformatowy mural z bohaterkami Powstania Warszawskiego. Co najważniejsze, projekt malowidła nie wyszedł spod pióra profesjonalnego artysty, a został stworzony przez jedną z uczennic placówki.
1: Co to jest za projekt?
8: Nasz projekt powstał z potrzeby przypomnienia, że Powstanie Warszawskie to nie tylko

0: żołnierzy i walki z bronią w ręku, ale również historię kobiet, odważnych, silnych i często niedocenianych bohaterek. Magdalena Płachetka, jestem nauczycielem plastyki w szkole numer 1 w Bełchatowie. Na projekcie muralu przedstawiłyśmy trzy wyjątkowe postacie. Są to Barbara Kostrzewska, Danuta Szaflarska i Alina Janowska.
1: A dlaczego wybór padł akurat na te postaci?
0: Wybór padł dlatego, że są to artystki, więc chciałyśmy tutaj podjąć akurat ten temat.
1: I w szkole uczniowie mogli przygotować swój pomysł, tak, na ten projekt, zrobić jakieś rysunki, tak to wyglądało?
0: Dokładnie tak. Po prostu uczniowie, którzy chcieli wziąć udział w konkursie, wykonali projekty prac. No i tutaj właśnie Zuzia wykonała trzy portrety tych bohaterek i zrealizowałyśmy wspólnie projekt później graficzny.
2: Trzy portrety kobiet, które w późniejszych latach były na przykład śpiewaczkami operowymi, aktorkami lub angażowały się właśnie artystycznie. Zuzanna Ćmielewska, uczennica klasy 8 w szkole podstawowej numer 1. Otóż wcześniej w latach wojny, II wojny światowej, były bardzo aktywne jako łączniczki i głównie właśnie przenosiły jakieś meldunki lub właśnie wiadomości. I to właśnie tak, że połączyły swoją nabytą wiedzę, doświadczenia z II wojny światowej i przeniosły ją na scenę teatru i po prostu tak artystycznie.
1: Wyjątkowe kobiety.
2: Tak, takie wyjątkowe kobiety bardzo.
1: A co cię skłoniło, żeby w ogóle wziąć udział w tym projekcie?
2: Ja bardzo lubię malować właśnie portrety. Jak zauważyłam, że trzeba narysować jakiś portret jeszcze dodatkowo kobiety, żeby pokazać ich właśnie taką kobiecość i jak się wykazały właśnie bohaterstwem, to powiedziałam, że nie, muszę wziąć udział. No i jeszcze za namową pani Płachetki narysowałam tak właśnie te portrety.
1: Mam takie wrażenie, że połączyłaś dwie rzeczy. Lubisz malować i lubisz też historię.
2: Tak, lubię historię i staram się wiedzieć też trochę tej przeszłości i przyszłości, co może się dziać, więc tak bardziej interesuję się też historią.
1: A dlaczego warto ją znać? Dlaczego warto się interesować takimi rzeczami?
2: Jak się to mówi, człowiek wszechwiedzący jest na przykład lepszy, bo jak są na przykład jakieś pytania lub możesz opowiedzieć też jakieś ciekawostki ciekawe do swoich znajomych lub rodziny, lub chociażby jak są jakieś kłótnie, to zawsze możesz wiedzieć, jak odpowiedzieć na przykład na daną sytuację. I politycznie, i historycznie. Bardzo fajnie.
1: A jak zareagowałaś, gdy dowiedziałaś się, że no właśnie twoja praca znajdzie się na tym muralu?
2: No tak trochę nie dowierzałam, bo nie sądziłam, że bym wygrała, więc przyjemne uczucie.
1: No jesteś jedną z niewielu szkół w kraju, na których znajdzie się taki historyczny mural.
2: Tak, jestem bardzo ciekawa, jak odtworzą ten mural na ścianach naszej szkoły.
0: Plus ekipa przyjedzie artystów i namaluje nam ten mural. Będzie odsłonięcie tego muralu, więc planujemy jako szkoła stworzyć jakieś wydarzenie, które też upamiętni walczących w Powstaniu Warszawskim.
1: I to będzie do końca roku szkolnego, tak? Ten mural?
0: Tak, powstanie muralu jest planowane do końca roku szkolnego.
1: I ściana jest już przygotowana?
0: Tak, mamy wybraną ścianę, jest to ściana z przodu budynku szkoły.
1: To ważne wydarzenie dla szkolnej społeczności?
0: Myślę, że tak, też w takim sensie, żeby uczniowie mogli dowiedzieć się czegoś więcej o naszych bohaterach i ta pamięć o bohaterach jest bardzo ważna dla młodego pokolenia, żebyśmy pamiętali właśnie o tym, że nasz kraj broniły młode osoby, również często dzieci.
1: Dzięki takiemu projektowi, takiej pracy, która znajdzie się na ścianie, myślę, że nie będzie o to trudno.
0: Myślę, że nie i tutaj też siłą tego muralu jest to, że są to trzy konkretne kobiety. Nie są to symboliczne osoby, tylko właśnie aktorki, artystki, śpiewaczka operowa, więc też dzieci mogą poznać konkretne osoby, które wpłynęły na świat sztuki w Polsce, ale też na naszą obronę ojczyzny.
1: Jest się czym pochwalić.
3: Tak, Renata Szustakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 1 w Bełchatowie. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza uczennica Zuzia Ćmielewska otrzymała wyróżnienie i znajduje się w gronie 5 osób nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Bohater On. To jest istotne, ta nazwa wnosi bardzo wiele. Bohater On, tak jak On Off, należy włączyć historię do naszego życia. I ona to właśnie zrobiła dzięki Zuzi, dzięki jej pracy pod kierunkiem pani Magdaleny Płachetki. Otrzymamy wizualizację.

0: Otrzymamy realizację muralu, a na nim znajdą się podobizny trzech wielkich Polek: Danuty Szaflarskiej, Barbary Kostrzewskiej oraz Aliny Janowskiej. Starszemu pokoleniu przypominać nie potrzeba, ale dla młodych będzie to wielka lekcja historii. Łączniczki z Powstania Warszawskiego, a potem po zakończeniu II wojny wielka kariera aktorska, muzyczna każdej z nich.
1: I to będzie mural, którego nie będzie dało się nie zauważyć.
0: Zdecydowanie tak, ponieważ od frontowej ściany północnej naszego budynku będzie widoczny już z daleka. No i powierzchnia 100 metrów kwadratowych pozwoli, żeby każdy mógł dostrzec tamte trzy młode dziewczyny, łączniczki, a potem wybitne Polki.
1: Jeśli chodzi jeszcze o ten projekt i to zamieszanie, to pani cieszy się podwójnie.
0: Tak, moja radość jest podwójna, ponieważ wybór tematyki wiąże się z pracą wychowawczą, jaką w szkole prowadzimy, ponieważ w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 11 mieściło się niegdyś publiczne gimnazjum imienia Szarych Szeregów. Po połączeniu obu szkół przejęliśmy tradycję szaroszeregową i rokrocznie organizujemy wydarzenia kulturalne, konkursy, uroczystości, które upamiętniają między innymi akcję pod Arsenałem. A jak wiadomo, akcja pod Arsenałem w roku 1943 stanowiła plan działań harcerstwa konspiracyjnego, które potem przerodziło się w grupy dywersyjne. To między innymi członkowie tych grup 1 sierpnia 1944 roku stanęli do boju o Warszawę w powstaniu. Ja też jestem nauczycielem historii oraz języka polskiego i ja widzę w tym ogromny sens, ponieważ nic nie działa tak dobrze na rozwój uczniów, jak możliwość przeżywania tego, czego się mają nauczyć. Nauka przez przeżywanie ostatnio jest bardzo promowana, ale to jest zjawisko, które zrodziło się w XIX wieku jeszcze. Rzeczywiście wszelkie badania edukacyjne mówią o tym, że to, co czujemy sercem, przyswajamy lepiej, łatwiej i na pewno skuteczniej.
2: Rozmawiał Rafał Różycki. Sportowe emocje, treningi i ciekawe spotkania. Tak wyglądał jubileuszowy piknik z okazji 15-lecia Łódzkiej Akademii Futbolu w Sawogruz Arenie w Łodzi. W wydarzeniu wziął udział także polski lekkoatleta i mistrz świata w biegu przez płotki Jakub Szymański.
3: Jesteśmy dzisiaj na Sawogruz Arenie, a tutaj wyjątkowe wydarzenie. Co tu właściwie się dzieje?
4: Jest to 15-lecie Łódzkiej Akademii Futbolu, gdzie też stoi nasz balon. Przemysław Kaczmarek, Sawogruz Arena. Więc wielkie święto, no bo 15 lat Akademii, no to jednak ogromny sukces. No i tutaj balon Sawogród Arena zamienił się w wielki piknik dmuchańców, mnóstwo dzieciaków na boiskach zewnętrznych, również turnieje piłkarskie, konkursy, więc po prostu jedno wielkie sportowe święto.
3: Tego typu wydarzenia to jedno, ale robicie też imprezy sportowe. W ten sposób właśnie chcecie zachęcić młodych ludzi do sportu?
4: Jak najbardziej. No, każda forma ruchu, każda forma sportu, aktywności jest dobra, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. Ważne, żeby się ruszać. Ruch to zdrowie, sport nie zawsze, ale ruch to zdrowie. Dzięki temu można się lepiej poczuć rano, można dłużej żyć, z większym uśmiechem na twarzy wydzielają się endorfiny. Nasza też taka misja jest, żeby właśnie więcej ludzi było uśmiechniętych w naszym mieście.
3: Dlaczego jesteście na tym wydarzeniu dzisiaj?
5: Dostałam powiadomienie od koleżanki, że odbywa się tutaj właśnie taki konkurs z akrobatyki i tam chodzę właśnie na akrobatykę i po prostu przyszłam tutaj.
3: I jakie wrażenia?
5: Fajnie jest bardzo.
3: A co ci się podoba najbardziej?
5: Tam jest taka deska surfingowa, to mi się bardzo podoba. I ta trampolina tutaj.
6: Tu jest naprawdę fajnie, taka fajna atmosfera jest. I najbardziej mi się tam podoba ta deska. Ewentualnie jeszcze tu ta trampolina. Ale tak, myślę, że to chyba tyle.
3: Czy lubisz sport i jeśli tak, to dlaczego? Za co?
6: Ja najbardziej lubię jazdę konną. I dlaczego? Bo jak dla mnie to jest największa styczność z... No bardziej to jest ekologiczne i no jest ciekawiej, bo jednak tam cię nikt już nie wytyka. A dlaczego lubię to zdrowy styl życia? Ponieważ więcej ludzi jest do ciebie milej nastawione, że raczej nie siedzisz tylko przed telefonem, tylko jednak wolisz coś innego.
3: A jak panu się podoba w ogóle to wydarzenie?
7: Super, bardzo fajne. Dużo więcej dmuchańców niż w tamtym roku, więc dzieci mają co robić.
3: A czy to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób młodych ludzi zachęcić do ruchu i sportu?
7: Myślę, że każda zachęta dzieci do ruchu i sportu jest dobra. No. Tutaj jest przynajmniej mogą się powyginać w kontrolowany sposób, nie połamać, także myślę, że jest okej.

0: robisz na tym wydarzeniu?
1: Trenuję parkour od jakoś roku i po prostu przyszłam, bo to jest piknik Freedom of Movement, czyli klubu, do którego chodzę.
0: Jakie wrażenia? Co ci się tutaj najbardziej podoba?
1: Myślę, że airtrap i trampetka. To są takie najbardziej dla akrobatów i parkurowców.
0: A powiedz mi, dlaczego w ogóle warto uprawiać sport?
1: Po prostu można się nauczyć wielu rzeczy. Ja też zauważyłam, że można bardzo zwiększyć swoją wytrzymałość. Że jakby dużo

0: skalk, różnych voltów na parkurze, rundaka.
1: A co jest twoją ambicją? Co byś chciała osiągnąć w sporcie?
0: Chciałabym startować na jakichś parkurowych zawodach, albo po prostu nauczyć się robić salto w tył, w przód, rundaki, takie rzeczy.
1: Jesteś sportowcem z wieloma sukcesami. Trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby było ich jeszcze więcej. Powiedz mi, w jaki sposób możesz wpłynąć na młodych ludzi, żeby ich zmotywować, żeby jednak ten sport był ważną częścią w ich życiu?
2: Na pewno motywuję, pokazując swoje wyniki, chcąc, nie chcąc. Jakub Szymański, tegoroczny halowy mistrz świata w biegu na 60 metrów przez płotki. Ponieważ ja też miałem tą samą sytuację, wzorowałem się na przykład na Piotrze Lisku. To jest wielki lekkoatleta, zdobywał medale, miał dobrą energię, ja planuję być podobny, być sobą, ale jestem podobny w zachowaniu, bo też staram się być pozytywny, zdobywać te sukcesy oczywiście, jak jest źle, no to radzić sobie możliwie jak najlepiej, aby dawać wzór do naśladowania tym młodym ludziom i pokazywać, że jak coś się złego dzieje, to też można przekuć to w coś dobrego, jak to w sporcie bywa. Więc wydaje mi się, że staram się być wzorem do naśladowania i myślę o tej młodzieży, aby oni mogli na mnie spoglądać i czerpać.
1: I dlatego też jesteś w fundacji, a w jaki sposób wy jako fundacja chcecie pomóc młodym ludziom?
2: Oczywiście poszerzając tą wiedzę trenerów, którzy trenują też młodych ludzi. Na przykład współpracujemy z trenerem Danielem Brudką i talenty z jego grupy, oczywiście, które mogłyby biegać płotki, przechodzą do naszej grupy, my ich szkolimy, planujemy rozwinąć to i też mieć większą ilość trenerów, ale to kwestia czasu. Staramy się pomóc im merytorycznie właśnie, aby trenerzy z innych klubów poszerzali swoją wiedzę i na pewno nie marnowali, w cudzysłowie nie marnowali tych talentów trenując źle, tylko rozwijać te dzieciaki, tą młodzież do U20, U18, do tego wieku, gdzie pojawia się ten krok milowy i trzeba zdecydować, czy idziemy dalej w tą stronę, czy jednak skupiamy się na czymś innym.
1: Na pewno wśród słuchaczy znajdują się młodzi adepci sportu. Co byś im powiedział? Jak byś ich zachęcił do tego, żeby szli dalej?
2: Na pewno, że trzeba przemyśleć oczywiście sport i to, że nie jest prosto być profesjonalnym lekkoatletą czy z innym zawodnikiem, ale nawet dla amatorskiego trenowania jest to bardzo opłacalne, jeśli chodzi o nasze zdrowie. To powinna być w sumie podstawa, aby trenować dla naszego zdrowia, zacząć amatorsko i przy dobrych wiatrach, przy tym, że talent, umiejętności, to wszystko się złoży w całość, wtedy przejść na poziom profesjonalny i profesjonalny.

nawet dla amatorskiego trenowania jest to bardzo opłacalne, jeśli chodzi o nasze zdrowie. To powinna być w sumie podstawa, aby trenować dla naszego zdrowia, zacząć amatorsko i przy dobrych wiatrach, przy tym, że talent, umiejętności, to wszystko się złoży w całość, wtedy przejść na poziom profesjonalny i profesjonalny.

0: jak czołowi lekkoatleci w Polsce i zawodnicy z różnych sportów. I to powinna być taka droga automatyczna, która naturalna, która jest przykładem drogi każdego dziecka, którego też rodzice oczywiście są fanami sportu i chcą, aby dziecko po prostu było zdrowe i dobrze się rozwijało.
1: To już 15 lat Łódzkiej Akademii Futbolu. Co przez te lata się zmieniło? Czy znalazły się jakieś perełki? Jak w ogóle wygląda właśnie wasza akademia?
2: No generalnie dużo się zmieniło, bo zaczynaliśmy 15 lat temu tak naprawdę na kilku orlikach w Łodzi, gdzieś tam od czwartego roku życia te dzieciaki. Stefan Potocki, prezes zarządu Łódzkiej Akademii Futbolu. 3 lata temu nam się udało wydzierżawić tutaj obiekt przy ulicy Odrowąża na Teofilowie i gdzieś tutaj wspólnymi siłami i z miastem i z Ministerstwem Sportu udało nam się naprawdę fajną bazę zbudować i no, szkolimy te dzieciaki, a przede wszystkim no, zapewniamy aktywność tym dzieciakom, tak? Bo wiadomo, że każdy piłkarzem nie zostanie zawodowym, ale podstawą jest to propagowanie tej piłki nożnej.
1: Czasy niestety są takie, że młodzi ludzie bardziej chcą siedzieć przed ekranami, przed komputerami, więc tym bardziej to jest chyba wyzwanie, żeby tych młodych ludzi do tego sportu zachęcić, prawda?
2: Tak, dokładnie. Jest coraz gorzej. Nie ma tych podwórek, są komputery, są telefony, więc jest ciężej. No, dlatego niestety dużo jest po stronie rodziców to, żeby te dzieciaki mogły się ruszać gdzieś, aktywnie spędzać czas na zajęciach.
3: Na pikniku pojawiło się setki dzieciaków z łódzkich klubów sportowych.
4: Magazyn lokalny.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Dzień dobry, jestem Twoim asystentem. Przypominam o wizycie u specjalisty. Takie powiadomienia głosowe będą od października otrzymywać pacjenci na telefon stacjonarny. Nowa usługa będzie uzupełnieniem dotychczasowych powiadomień SMS-owych. Ma dotrzeć do osób, które nie mają smartfonów. Gdy odbierzemy telefon, asystent AI porozmawia z nami. Takie usługi w Łodzi czy w Bełchatowie. Grzegorz Mnich.
6: Będzie Pani odbierać takie telefony?
7: No, ja zawsze odbieram.
6: Czyli z osobistym asystentem też Pani porozmawia?
7: No, porozmawiam, chociaż to, co sztuczne, to mnie nie przekonuje.
8: Asystent będzie właśnie przekonywał. Co więcej, da nam możliwość wyboru, mówi Tomasz Kulas z Centrum E-Zdrowia.
9: Centralna rejestracja to system, który już funkcjonuje. W sposób obowiązkowy działa od stycznia tego roku. No i zaczęło się od 3 bardzo ważnych świadczeń, mianowicie wizyty u kardiologa, bo wiemy, że jest to podstawowa, nadal niestety najczęstsza przyczyna śmierci wielu Polaków, oraz od 2 bardzo ważnych badań profilaktycznych adresowanych do kobiet, mammografii i testu HPV-HR. Ale to tylko początek. Już w tym roku dojdzie 1 sierpnia 8 kolejnych świadczeń, czyli 8 kolejnych lekarzy specjalistów, natomiast od 1 października 2026 roku dojdzie do centralnej rejestracji nowa funkcja – głosowy asystent AI. Będzie to innymi słowy voicebot, który będzie mógł się skontaktować z użytkownikami w sposób czysto głosowy, a nie poprzez powiadomienia push, tak jak w aplikacji mojej IKP, czy poprzez SMS-y albo maile. W pierwszej fazie rozwoju to rozwiązanie adresowane jest w związku z tym głównie do użytkowników telefonów stacjonarnych i ma to o tyle głęboki sens, że właśnie ta grupa osób identyfikowana jest w pierwszej kolejności jako osoby wykluczone cyfrowo. Czyli te osoby, które właśnie nie mają dostępu do internetu, nie posiadają telefonów komórkowych, zwłaszcza smartfonów, których mogliby zainstalować moje IKP, ale mimo wszystko także te osoby potrzebują oczywiście sprawnej opieki medycznej, korzystania z systemu zdrowia w Polsce i takimi osobami też trzeba się zaopiekować. Na czym będzie polegał głosowy asystent AI? Będzie to voicebot, który zadzwoni do pacjenta, przypominając mu o wizycie kilka dni wcześniej. Będzie to nie tylko samo przypomnienie, którego możemy odsłuchać, ale tak naprawdę interakcja, w czasie której pacjent będzie mógł wykonać jedną z 3 akcji. Pierwszą z nich będzie potwierdzenie wizyty i to już będzie naprawdę dużo, bo jeżeli ktoś przypomina nam o wizycie, to oczywiście zwiększa się prawdopodobieństwo, że o niej nie zapomnimy. Będzie to też możliwość anulowania wizyty, odwołania wizyty i wtedy ten termin wraca normalnie do puli dostępnej dla innych pacjentów i inni pacjenci będą mogli z niego skorzystać. Także jest to kolejny sposób na to, żeby mniej wizyt, mniej badań nie było w Polsce marnowanych ze względu na to, że jacyś pacjenci się nie pojawili. No i będzie też 3. możliwość, można tak powiedzieć pośrednia. To znaczy pacjent będzie mógł powiedzieć, że tak, chce skorzystać, ale nie przestał pasować mi ten termin. Czy możemy

0: termin na jakieś inne i rzeczywiście asystent AI taką możliwość również oferuje, więc do takiej zmiany terminu dojdzie, tamten termin zostanie uwolniony, pacjent też będzie mógł skorzystać z badania i wizyty, wszyscy będą zadowoleni. Decyzją, a w zasadzie poprzez rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, asystent AI zostanie udostępniony od października, od 1 października tego roku i w pierwszej fazie rozwoju będą z niego mogli skorzystać tylko użytkownicy telefonów stacjonarnych. Nadal będzie jednak to rozwiązanie, które będzie dostępne technologicznie dla wszystkich użytkowników telefonów w Polsce.
1: No głosem to jeszcze lepiej, no dlatego, że dla osób, które albo słabo widzą, albo nie mają telefonu.
2: Nieodwołane wizyty są prawdziwą plagą poradni specjalistycznych, ale także oddziałów szpitalnych i pracowni, w których wykonuje się badanie obrazowe. Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ. Pacjenci potrafią nie przyjść nawet na te badania, które dzień bądź dwa wcześniej potwierdzili i umówili się na takie badanie. To jest dezorganizacja pracy placówek medycznych, to jest stracony czas pracy medyków, to jest niewykorzystana szansa dla pacjenta, na przykład w trybie pilnym, który potrzebuje takiej pilnej wizyty, badania czy zabiegu operacyjnego. W Łódzkiem w roku 2025 przepadło 149 tysięcy różnych pierwszorazowych wizyt u specjalisty, badań i zabiegów operacyjnych. 36 tysięcy osób nie stawiło się na pierwszą wizytę do lekarza ortopedy. Przy tym czas oczekiwania w Łódzkiem na taką pierwszą wizytę to często kilka dni albo kilka tygodni. 17 tysięcy osób nie przyszło na pierwszą wizytę do kardiologa, a 14 tysięcy na pierwszą wizytę u lekarza neurologa. 3 tysiące osób nie przyszło na badanie tomografii komputerowej, mimo że czas oczekiwania na te badania wynosi czasem od kilkunastu do kilku tygodni. Na kolonoskopię nie przyszło 1500 osób i nie odwołało tego badania, na które czekał umówiony medyk i zarezerwowana była dla pacjenta pracownia diagnostyczna. Łódzki NFZ wysyła dla pacjentów w całej Polsce SMS-y z przypomnieniem o pierwszorazowej wizycie, o badaniu takim jak tomografia komputerowa, kolonoskopia czy rezonans, ale także o zabiegach ambulatoryjnej rehabilitacji, o wizycie u specjalisty rehabilitanta, o zabiegu usunięcia zaćmy. W zeszłym roku do wszystkich Polaków wysłaliśmy 25 milionów takich SMS-ów z przypomnieniem o ważnej wizycie bądź badaniu. W tym roku takich SMS-ów wysłaliśmy już prawie 13 milionów. Zatem w tym roku będzie to na pewno dużo, dużo większa liczba SMS-ów wysłanych do pacjentów. Takie SMS-y łódzki NFZ wysyła do wszystkich Polaków. Wysyłamy je codziennie w południe. Jest to SMS, który wysyłamy na 4 dni przed takim zaplanowanym wcześniej zabiegiem operacyjnym, wizytą u specjalisty bądź badaniem.
3: Tylko w Łódzkiem w ubiegłym roku przepadło 150 tysięcy umówionych wizyt.
4: Asystent AI zacznie pracę od 1 października. Jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Łodzi czeka duże zmiany. W połowie czerwca rozpocznie się remont estakady na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Jana Pawła. Ruch w obie strony będzie przeniesiony na wiadukt wschodni, co może oznaczać utrudnienia dla kierowców.
5: Dlaczego estakada będzie remontowana? O tym Sławomir Niżnikowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
6: Estakada była projektowana w latach 90. Wtedy były inne przepisy odnośnie na przykład barier ochronnych i poprawa bezpieczeństwa, zamontowanie normatywnych barier to było jedno z przyczyn, jak również stan techniczny wyposażenia, czyli kapy chodnikowe, zemsy, w których są montowane bariery. One są już w tej chwili na tyle skorodowane, że stanowią zagrożenie przy uderzeniu samochodem. Również rozpoczęła się destrukcja przy dylatacjach, która może mieć skutek taki, że brak remontu tych estakad może spowodować większe uszkodzenia w konstrukcji i podrożyć w znacznym stopniu, nawet może podwoić koszty remontu. Jeśli chodzi o zakres remontu, to tak jak powiedziałem, już wyposażenie przede wszystkim, czyli nowa izolacja, nawierzchnia, kapy chodnikowe, bariery, odwodnienie, dylatacje. Jesteśmy na etapie już po podpisaniu umowy. Wykonawca wykonuje tymczasową organizację ruchu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak dokładnie będzie wyglądała, bo nie jest uzgodniona, ale na pewno ruch zostanie przeniesiony na estakadę wschodnią, czyli będzie na estakadzie wschodniej pas w jedną i w drugą stronę, jak również pozostanie utrzymany przejazd dołem, tak? Czyli kierowcy będą mogli jechać albo górą, albo dołem. Wykonanie przewiązek, żeby przerzucić ruch na estakadę wschodnią, planowane jest na miesiąc czerwiec, pod warunkiem, że będzie organizacja ruchu uzgodniona, a roboty zasadnicze na wiadukcie planujemy rozpocząć w miesiącu

0: lipcu. Takie informacje, wartość kontraktu to około 11 milionów. 12 maja przekazaliśmy plac budowy wykonawcy.
1: Jak długo potrwa remont?
0: 18 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli to jest 28 października przyszłego roku.
1: Czy przystanki tramwajowe pod estakadą mogą być zamknięte?
2: Musimy mieć takie założenia. Mamy dwa przystanki pod estakadą, któryś z nich musi być czynny. Na pewno będą jakieś czasowe wyłączenia, nie będą to na stałe. Natomiast ze względu bezpieczeństwa i prowadząc pracę od spodu estakady, będziemy potrzebowali zająć ten teren. Natomiast nie będą to stałe wyłączenia, a czasowe. W przypadku na przykład kładki na Alei Mickiewicza prowadziliśmy pracę choćby w nocy, więc tutaj też rozważamy taką możliwość. Natomiast pozostałe prace prowadzone w rejonie estakady, wpływające na ten ruch na dole, czy na dolnych jezdniach, czy na torowisku, będzie wyłącznie takimi czasowymi ograniczeniami, jakie zostały.
1: W przyszłym miesiącu remont tej estakady się rozpocznie tutaj na Alei Włókniarzy. Co pan sądzi o tym?
3: Źle to widzę przynajmniej, bo ja tutaj często jeżdżę, wyjeżdżam z pracy i nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak?
1: Jak na co dzień wygląda ruch tutaj?
3: Ruch w takich godzinach, jak ja jeżdżę, jest taki przyzwoity, bo ja wracam z pracy po 14, ale już tak po 14.30 już się zaczyna kryzys, tak?
1: Czy obawia pan się może, że właśnie ze względu na ten remont będzie dużo ciaśniej?
3: Będą utrudnienia na pewno.
1: Jaki w ogóle jest ruch tutaj, na tej estakadzie, jak to wygląda?
4: No jest ruch, jak zawsze, jak codziennie. No. Czasami jest zakorkowane, czasami nie. No.
1: Czy ten remont może trochę utrudnić sytuację?
4: Na pewno może. Zresztą w Łodzi jest tak blisko pana, wszędzie ciężko dojechać, więc problemy są wszędzie.
1: Co pan sądzi o tym remoncie?
5: Wszystkie naprawcze rzeczy polecam i uważam, że bardzo słusznie. Polska się w ogóle bardzo zmieniła, Łódź też.
1: Jak już pan tutaj jeździ, jaki jest ruch?
5: Różnie bywa, no, są różni kierowcy, pełno samochodów, a nie wszyscy umieją dobrze jeździć.
1: Czy jak rozpocznie się remont, to możliwe, że jednak ten ruch będzie dosyć utrudniony?
5: Nie będzie, no są, jest tak dużo ulic i objazdy, możliwe do zrobienia objazdy, także myślę, że to będzie jakoś tam dobrze. Przecież to już jest stary ten wiadukt, także myślę, że będzie dobrze.
6: No chyba trzeba remontować, jak już ma tam ileś lat. Mam nadzieję, że jakieś może dodatkowe ekrany, żeby ją trochę wygłuszyć.
1: A często pan tutaj jeździ? Jak ruch wygląda?
6: Jeżdżę, no jest jakiś tam spory. Większy jest na dole niż na estakadzie.
1: Jak rozpocznie się remont, czy nie obawia się pan, że będzie ciaśniej?
6: No będzie na pewno. Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
1: Czy ten remont pana zdaniem będzie do przeżycia?
6: No jak każdy, no cała Włókniarzy była w remoncie jakieś 10 lat temu, pamiętam. Też wydawało się, że będzie ciężko.
1: W przyszłym miesiącu rozpocznie się remont tej estakady tutaj na Alei Włókniarzy. Co sądzisz o tym?
7: Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja przyjeżdżam tędy dosyć często. Jest to dosyć dobry skrót, tak naprawdę. Nie wiem, no jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać w sumie. Nie wiem, czy tutaj jest potrzebny remont, nie? Bo jakby ta droga się wydaje w porządku, nie?
1: A jak ten ruch w ogóle wygląda tak na co dzień?
7: Nie, no w porządku, tutaj nie ma zbytnio korków. Tam dalej na Alei Włókniarzy się zdarzają, nie? Ale tutaj to nie ma żadnych problemów, nie?
1: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
7: No, ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł. Jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tam dojeździć.
1: Mhm. No właśnie, to jaki byś miał pomysł, żeby objechać tą estakadę?
7: Tak naprawdę to mogę przez miasto jechać albo autostradą, nie? Bo tutaj to mi jakoś bardzo po drodze nie jest, nie? Tutaj czasami tylko przyjeżdżam i... No jakoś mi to zbytnio nie będzie przeszkadzało, nie? Ja z tych okolic nie jestem.
8: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński. Pomysł, który miał zachwycić, stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą, żeby w jednym parku w tej części miasta powstał wodny plac zabaw. Lokatorzy okolicznych bloków podkreślają, że nie są przeciwni samej rozrywce dla dzieci. Chcą jedynie, aby magistrat wskazał inne miejsce, ale na to jest już za późno. Atrakcja ma powstać w przyszłym roku.
9: Park Jeziorańskiego ma już taką infrastrukturę troszeczkę zaniedbaną, więc chcemy przywrócić, żeby w centrum największego osiedla było jak najwięcej życia.
10: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa.
9: Były różne koncepcje rewitalizacyjne, jednak wyszliśmy naprzeciw rozwiązaniom, które zauważyliśmy w innych miastach, które cieszyły się bardzo dużym popularnością i zainteresowaniem, czyli oferta dla najmłodszych, ale nie tylko, z racji tego, że chcemy tam stworzyć wodny plac zabaw, czyli atrakcję wakacyjną dla najmłodszych wraz z całymi strefami rekreacyjnymi i nowymi nasadzeniami również drzew i zieleni dla osób, dla rodziców, ale i dziadków, po to, żeby można było

0: spędzać czas na świeżym powietrzu, żeby dzieci, korzystając z słonecznej aury pogodowej w okresie wakacyjnym, mogli się wyszaleć, a rodzice właśnie w cieniu, w terenach zielonych wypocząć.
1: Nie jesteśmy przeciwko tej inwestycji. Uważamy, że to fajny pomysł i dodatkowa atrakcja, dzięki któremu miasto będzie się rozwijać. Nie chcielibyśmy być może, żeby tutaj park imienia Jeziorańskiego, który jest zielonym sercem osiedla Dolnośląskiego, zatracił swój charakter. To miejsce, ta łąka, to myślę, że takie najfajniejsze miejsce tego parku. Tutaj spotykają się dzieci, grają w piłkę, tutaj przychodzą też właściciele psów. Spotykamy się tutaj codziennie w godzinach popołudniowych z naszymi czworonogami. To miejsce jest na tyle fajne, że jest zagospodarowane, jest tutaj bardzo dużo zwierząt, są zające, są jeże. Obawiamy się, że właśnie w tym miejscu betonowa infrastruktura

0: pewno świetnie by się odnalazł. Park wodny, plac zabaw, a to miejsce dzięki temu po prostu by miało swój charakter, jaki ma do tej pory, charakter rekreacyjny, charakter takiej integracji sąsiedzkiej.
1: To jest pośrodku osiedla, w którym tak naprawdę wszędzie jest beton, a to jest takie miejsce, gdzie główna zieleń występuje. Wyobraźmy sobie właśnie tak jak teraz, nie oszukujmy się, jest globalne ocieplenie. I potrzebujemy jak najwięcej zieleni, to jest naturalne źródło ochłodzenia, naprawdę ochłodzenia dla człowieka. Więc takie upalne dni, ludzie tutaj przychodzą, chowają się w cieniu, tak jak ja na przykład ciężko znoszę właśnie upały, starsze osoby ciężko znoszą upały, no to tutaj wszyscy przychodzimy, żeby jednak odpocząć od tego gorąca. Następnie też nie pasuje nam to, że mamy mało miejsca parkingowego, już mimo wszystko mamy dużo samochodów, a ludzie, którzy się dowiedzą, którzy jednak popierają te inwestycje, będą tu przyjeżdżać, będą zajmować nam miejsca parkingowe, przez co jeszcze więcej źródła ciepła przez same blachy się powiększy. Nie będziemy mieć miejsca parkingowego, którego i tak ciężko jest nam znaleźć, a następnie ludzie, tam jest takie miejsce właśnie, gdzie jest dużo zieleni, duża ilość trawy, tam ludzie będą po prostu parkować. Więc nie będzie gdzie praktycznie się schować. Wszędzie będą samochody, wszędzie będą blachy, będą potem tłumy przez te 2 miesiące, a następnie będzie cisza. To bardzo nam nie pasuje.
2: Pozostawić park imienia Jeziorańskiego w takim stylu, jak jest teraz. Jest to miejsce odpoczynku wielu bełchatowian. Od najmłodszych dzieciaczków po starsze osoby przychodzą tutaj po pracy, po szkole odpoczywać, posiedzieć po prostu na trawie i to się odbywa cały rok. Zimą zabawy śnieżne, latem kocyki, rozmowy. Nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego, a wręcz nasadzenie jeszcze więcej roślinności, dołożenia ławeczek i zostawienia tego w takim stanie, jak jest. No i nasze pieski oczywiście są szczęśliwe, jak mogą pobiegać sobie po trawie. Chcielibyśmy nawet od władz miasta, żeby wydzielili teren ogrodzony dla piesków, zabezpieczyli go. Myślę, że jest kilka lokalizacji w Bełchatowie, gdzie można by lepszą lokalizacją ustanowić ten park. Na osiedlu budowlanych w pobliżu Parku Olszewskich jest bardzo fajne miejsce w okolicy wody ustanowione. Myślę, że tam byłoby super miejsce na taką inwestycję jak park wodny, a nie tutaj w sercu osiedla. Między blokami.
3: Nie, naturalnie oczywiście będzie jak najmniej betonu, przecież również to dofinansowanie i również ta inwestycja jest składana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby te tereny uzyskały dodatkowe nasadzenia. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku, więc myślę, że te wszystkie obawy, jak przed każdą inwestycją się pojawiają, jednak wynikają prawdopodobnie z tego, że powstała być może jakaś fałszywa narracja w tym zakresie, jednak my chcemy, żeby Park Jeziorańskiego tętnił życiem, przede wszystkim również i w okresie wakacyjnym, ale również dbamy o tereny zielone i będziemy pielęgnować to, żeby park był parkiem, a nie betonem, którego po prostu tam nie będzie. Konsultacje odbyły się wcześniej również w tym zakresie, więc no teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji, aczkolwiek chciałbym zakomunikować, że naprawdę park będzie miał całkowicie nowe inwestycje, również zielone, ponieważ najlepiej wypoczywa się w terenach zielonych, objętych przyrodą i w ten sposób będziemy tworzyć i tą inwestycję i wiele innych, ponieważ rewitalizujemy tak naprawdę większość parków w mieście Bełchatów. Wszędzie pojawiają się nowe nasadzenia, wszędzie pojawiają się nowe ławki po to, żeby te parki wyglądały odpowiednio, ale były tak naprawdę parkami.
4: Tematem zajął się Rafał Różycki.

0: kulturę i tożsamość Łodzi. Wręczono zarówno nagrodę miasta Łodzi, jak i odznaki za zasługi dla miasta Łodzi. A z zasłużonymi rozmawiała Julia Niewiadoma.
1: Co to wyróżnienie dla pana znaczy? Jakie emocje temu towarzyszą?
2: Ja myślę, że to wyróżnienie i dla mnie, i dla pozostałych osób, to jest gdzieś dowód tego, że to, co robią, robią po prostu dobrze.
3: Doktor Sebastian Adamkiewicz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
2: A myślę, że praca w kulturze, tak jak ja pracuję, wymaga czasami właśnie takiego podkreślenia, że faktycznie ten kierunek, który się obiera, jest dobry. Ja myślę, że to, co nas wszystkich łączy, to jest przede wszystkim miłość do tego miasta. Pewnie dla wielu zadziwiająca, bo jeżeli ktoś patrzy z boku na Łódź, to może czasami mu się wydawać, że to jest miasto trudne do pokochania, ale to jest miasto, które chwyta w swoje sidła i dla którego chce się pracować. Więc czasem się zastanawiam, czy to bardziej my zasłużyliśmy na to odznaczenie, czy sama Łódź za to, że dała się pokochać. Ja myślę, że moja praca jest troszeczkę takim bezustannym listem miłosnym do Łodzi.
1: Jak pana zdaniem na przestrzeni lat zmieniła się Łódź?
2: Dla mnie bardzo ważne jest przede wszystkim to, że zaczynam dostrzegać to, że sami łodzianie zaczynają coraz bardziej lubić Łódź, interesować się Łodzią, wycieczki po Łodzi, rozmowy o Łodzi, wykłady na temat Łodzi, one są tym, co łodzian bardzo interesuje, czego bardzo łakną i myślę, że jeśli nowy metropolita krakowski kardynał Ryś powiedział na swoim ingresie, że jest z Łodzi, to oznacza, że naprawdę to miasto warto kochać i łodzianie coraz bardziej to dostrzegają. To jest chyba takie pocieszające, że w tym gąszczu tożsamości, jakie przecież są w Polsce, łodzianie też gdzieś odkrywają swoje źródła, bo ostatecznie cały naród to jest miks różnych tożsamości. Do tej pory trudno było z tą łódzką tożsamością, ale jest z nią coraz lepiej, bo budynki mogą się zmieniać, budynki mogą być piękne i wyremontowane i to jest ważne, bo to też buduje jakieś poczucie wartości, ale to, co zachęca do pozostania tutaj, zachęca do działalności na rzecz miasta, to jest to silne poczucie tożsamości. I kiedy w zeszłym roku zobaczyłem na stadionie Widzewa tą piękną, wspaniałą oprawę poświęconą rewolucji 1905 roku, to przyznam się szczerze, że odebrało mi mowę i przyszło ogromne wzruszenie, bo to była wielka manifestacja naszej tożsamości. Nie zawsze w Polsce rewolucja 1905 roku może być zrozumiana, a tu w Łodzi ona jest rozumiana, bo jest trzonem naszej tożsamości. Wszystko do tej rewolucji dążyło i od tej rewolucji pochodzi, więc to jest na pewno pocieszające i to jest ta zmiana, która mnie cieszy osobiście.
1: Co doradziłby pan osobom, które chciałyby działać dla Łodzi, chciałyby działać społecznie, kulturowo?
2: Działajcie. Ja myślę, że warto realizować swoje marzenia i zakochajcie się w tym mieście, bo to, co motywuje nas do działania, to jest miłość. Tak jak miłość do pięknej kobiety, pięknego mężczyzny, czy może nawet mniej pięknego, ale po prostu miłość, ona nas motywuje do działania, ona nas nakręca. Tak samo zakochanie się w mieście, w którym się mieszka, czy obok którego się mieszka, bo ja sam jestem Pabianiczaninem, choć dużą część dnia spędzam w Łodzi.

0: wyróżnienie?
1: Po pierwsze duma i radość. To jest niesamowite, że zostałam doceniona przez radnych. Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna Light Move Festival, Fundacja Lux Pro Monumentis. Faktycznie organizuję takie wydarzenie, które dla Łodzi ma ogromne znaczenie, a dla mnie szczególnie, dlatego że Light Move Festival pokazuje to piękno, tożsamość, historię naszego miasta i jestem niezmiernie dumna, że mogę wspólnie z przyjaciółmi, z władzami i z wszystkimi, którzy pomagają organizować ten Light Move Festival i zrobić coś dobrego dla tego miasta, czyli pokazać go w takim najpiękniejszym świetle i pokazać ten jego gigantyczny potencjał. I ta nagroda jest takim uhonorowaniem tego mojego działania, w tym roku już 16 lat tej edycji i sam fakt, że mogę coś dla naszego miasta zrobić, no jest dla mnie zaszczytem i bardzo się cieszę, że dzisiaj obiorę tą oznakę. Tak jak powiedziałam, czuję taką radość. Oczywiście pewnie się wzruszę, jak to przy takich odznaczeniach, ale jest to miłe, bardzo miły gest i dziękuję za niego.
0: Czym według Pani Łódź na tle innych miast się wyróżnia?
1: Łódź jest miastem niesamowitym i jeszcze tak naprawdę nie przez wszystkich niezobaczonych od tej najlepszej strony. Ona jest ciągle taka jeszcze nieokiełznana, jeszcze nie wiadomo, czym nas zaskoczy, bo widać, że jednak te czasy Łodzi Przemysłowej minęły i teraz otwiera to swoje nowe oblicze i codziennie jest piękniejsza. Z każdym rokiem jest piękniejsza. Ja nawet zauważam, że codziennie jest piękniejsza i ludzie są tacy radośni. Już zupełnie na ulicach widać inne osoby. One są dumne z tego, że żyją w tym mieście. Ja naprawdę uważam, że Łódź zasługuje na dużo więcej niż teraz ma i będzie się tak pieła tymi szczeblami drabiny coraz wyżej, bo naprawdę to jest ciekawe miasto. Takie miasto otwarte, takie miasto w dobrych proporcjach zbudowane. Jest takie otwarte dla wszystkich. Jak tu przyjeżdżają do nas goście, to oni są naprawdę zachwyceni naszym miastem. Ja mogę to powiedzieć naprawdę nie tylko o Polakach, ale również o osobach, które przyjeżdżają z zagranicy. Nie tylko artyści, ale też ci turyści, którzy za festiwalami światła podążają, że zawsze bardzo ciepło piszą o naszym mieście. Są zachwyceni tym, że tak można poznać przeróżne style architektury, ale że ma tak dużo zaoferowania również tej dziedziny kultury, od tej strony artystycznej. A ja uważam, że Łódź będzie się rozwijała, ma ogromną szansę i życzę jej tego, żeby każdego roku coraz więcej osób tutaj przychodziło. Zresztą te wydarzenia, które się organizują, przeróżne z zakresu właśnie tych sztuk i wizualnych, i muzycznych, teatry, galerie, muzea, no naprawdę pięknie się rozwija i uważam, że jest to miasto, które trzeba kochać i się nim szczycić. Ja bardzo się nim szczycę i chcę go pokazać każdemu, żeby zobaczył, jakie to jest cudowne miasto.
0: A jeżeli mogłaby Pani powiedzieć coś osobom młodym, które chciałyby właśnie zacząć działać dla Łodzi i społecznie, kulturowo, to co by to było?
1: Po pierwsze uważam, że tak jak było w moim przypadku, trzeba mieć marzenia i je realizować i się nie poddawać, bo zauważam też, że czasami ludzie zbyt szybko rezygnują z tych swoich planów, jakiejś wizji, a ja uważam, że praca i konsekwencja i tego im życzę. Życzę im takiej otwartości i dużo odwagi i naprawdę tego, żeby się nie poddawali, żeby szukali wsparcia, szukali właśnie tych przyjaciół, którzy im pomogą, a jak będą mieli ciekawe pomysły, to na pewno im się uda, czego im bardzo, bardzo serdecznie życzę, bo uważam, że młodzi ludzie mają ogromne pomysły, pewnie już inne niż my, to pokolenie, które ja reprezentuję, ale na ten XXI wiek oni naprawdę są nieokiełznani, widać, że mają mnóstwo pomysłów i chciałabym, żeby realizowali je tutaj w Łodzi, nie tylko pod względem artystycznym, ale takim właśnie i naukowym, i zawodowym, tak, żeby byli z siebie zadowoleni, żeby byli z siebie dumni, że mogli w końcu swojego życia też powiedzieć, słuchajcie, ja to zrobiłem to i się nie poddałem. I nie wolno się poddawać. Marzenia i realizujmy je tak, żeby być też szczęśliwym i z tego zadowolonym.
0: Właśnie Light Move Festival, czy może Pani zdradzić już jakieś szczegóły na ten rok?
1: Light Move Festival na 2026 rok, mam nadzieję, że też zaskoczy niejednego odbiorcę. Oczywiście Piotrkowska będzie główną trasą, ale parki będą pięknie zaaranżowane i tutaj dzisiaj jesteśmy w Pałacu Urodziny Poznańskich i to będzie też główny punkt na mapie festiwalowej, zarówno pod względem sztuk wizualnych, ale pod względem również występów muzycznych. W tym roku chcemy, żeby była muzyka nie tylko taka, powiedzmy, młodzieżowa, ale również klasyczna. Chcemy, żeby pokazać, jak pięknie ona współgra z architekturą, ze sztukami wizualnymi. To jest bardzo ważne, żeby pokazać tą Łódź taką nieoczywistą i żeby ta architektura, bo zawsze na Light Move Festival architektura ma najważniejsze znaczenie i to jest to, co ja chcę pokazać całemu światu. Jak ciekawe jest to miasto, w jakim pięknym mieście żyjemy i jakim pięknym miastem, piękną architekturą się możemy szczycić. A Light Move Festival jest po to, żeby podkreślać tą historyczną tkankę i żeby pokazywać, co można wspólnie z artystami zrobić w ciągu 3 wieczorów w naszym mieście. Wszystkich, którym sztuka, którym spacery, bliskość, no jest bliska po prostu.
2: Odznaka może być przyznana też pośmiertnie, jeśli od śmierci kandydata nie minęło więcej niż 5 lat. Nowy bat na kierowców, tym razem na łódzkim odcinku A1. Wkrótce ruszą tam 4 odcinkowe pomiary prędkości. Rafał Różycki.
3: System zostanie uruchomiony między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, Kamieńskim a Radomskim na trasie Kutno-Piątek

0: oraz brodowe mekanów.
1: Ostateczny termin uruchomienia wszystkich nowych systemów to jest tak naprawdę początek wakacji.
0: Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: O uruchomieniu każdego urządzenia informujemy w naszych mediach społecznościowych.
0: Zdania kierowców są podzielone.
2: Według mnie takie pomiary na autostradach nie powinny mieć miejsca. Są inne drogi, na których można to robić, ale nie na autostradach.
3: A dlaczego?
2: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
3: Pan o tym słyszał?
4: Tak.
3: I co pan sądzi o tym pomyśle?
4: Nie wiem, dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ w tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami, tak?
3: No oni tłumaczą się, że to jest dla bezpieczeństwa kierowców.
4: Nie, to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
5: Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
3: Ale znowu argumenty ze strony kierowców. No po to jest autostrada, żeby można było jednak wcisnąć bardziej w pedał gazu.
5: Tak, oczywiście autostrada jest po to, żeby jednak wcisnąć w ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowym rozsądkiem, tak, żeby nie przekraczać dozwolonej prędkości, co mierzy właśnie odcinkowy pomiar prędkości.
1: Przygotowując się do realizacji tego projektu, planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z policją, jak również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo to ona zarządza ruchem na drogach krajowych, a ten projekt dedykowany jest właśnie na drogi krajowe, głównie autostrady i drogi ekspresowe. No wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości i powodowane przez nie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczne było uspokojenie ruchu, wyhamowanie nadmiernych prędkości, no poprzez zastosowanie właśnie urządzenia działającego 24 godziny na dobę, a to tak naprawdę jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących do jazdy z bezpieczną prędkością, bo nasze analizy pokazują, że zdecydowana większość, sięgająca około 90% kierujących, jadą tym odcinkiem, czy tam z dozwoloną prędkością, no a biorąc pod uwagę to, że nadmierna prędkość jest wciąż jedną z podstawowych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych, ich determinującą ich skutki przede wszystkim, oddziaływanie tego systemu no, wpływa bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
5: Te odcinkowe pomiary mierzą, jak sama nazwa mówi, odcinek, czyli ten odcinek drogi, który jest najbardziej, że tak powiem, zagrożony, na którym na przykład może coś się wydarzyć, co kierowca nie może przewidzieć, a jednak, jak to mówią, 10 km mniej ratuje życie, tak?
3: I na takim odcinku trzeba zwolnić albo mandat.
5: Tak, oczywiście, trzeba zwolnić albo mandat.
0: Tam, gdzie zaczną działać kamery, obowiązuje limit prędkości do 140 km na godzinę.
6: Pod koniec czerwca odcinkowe pomiary prędkości ruszą też na wielu innych autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. Lepiej mieć się na baczności. A to będzie alternatywa dla komercyjnych juwenaliów. OFF Piotrkowska zaprasza na festiwal Zerówka, który potrwa od 21 do 23 maja. W programie m.in. koncerty, kino studenckie czy Silent.
7: Magazyn lokalny.
8: Łukasz Bogdan, zapraszam. Rosyjskie drony uderzyły w elektrownię Bełchatów. Kilka osób zostało rannych, a część załogi ewakuowano. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Bardzo ważne, bo sprawdzały gotowość wszystkich służb.
9: Na budynku oddziału RF.

0: rana.
1: Co się właśnie dzieje tutaj w budynku?
2: Ćwiczymy usuwanie skutków ataku dronów, które zaatakowały nasz kompleks bełchatowski. Wiktor Płóciennik, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Mamy scenariusz rozpisany na 3 wydarzenia związane z usuwaniem skutków, ewakuacją rannych, poszukiwaniem zaginionych i jeszcze kilka innych rzeczy, które musimy przećwiczyć tak, żebyśmy byli przygotowani na ewentualny taki scenariusz, gdyby miał rzeczywiście się zmaterializować.
1: Czy takie ćwiczenia są potrzebne?
2: Oczywiście. Jako Zakład Infrastruktury Krytycznej mamy wszelkie plany sytuacyjne, ewentualnościowe opracowane. Niemniej jednak zawsze musimy w praktyce przećwiczyć to, co jest zapisane w dokumentach. Tego typu ćwiczenia służą właśnie zapoznaniu się, czy te procedury, które mamy opracowane, działają, co w nich trzeba poprawić, bo oczywiście zawsze jest tak, że mogłyby one być w pewnych punktach lepsze i również chcemy wypracować sobie pewne nawyki w działaniu z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Wojsko Obrony Terytorialnej, Policja, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne.
1: Ma się tutaj cały sztab ludzi, cały sztab służb. Proszę nam zobrazować, jak to wygląda.
2: W tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, w początkowej fazie identyfikacji zagrożenia, oceny skutków i dysponowania odpowiednich sił do przeciwdziałania. Oczywiście ocenimy, jak nasze służby i partnerzy zewnętrzni poradzili sobie z tym zagrożeniem. Natomiast w tej chwili właśnie dotarł meldunek o rozszczelnieniu instalacji z kwasem solnym i dysponowane są odpowiednie środki z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i oczywiście naszej Zakładowej Straży Pożarnej również.
1: To pierwsze tego typu ćwiczenia w zakładzie, jeśli chodzi o atak dronów.
2: Tak, no do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter. Niestety sytuacja na naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne, takie jak mamy w tej chwili. Oczywiście one jest połączone również z działaniem grupy dywersyjno-rozpoznawczych, które również będą tutaj w scenariuszu uwzględnione. Natomiast na tą skalę ze współpracy z wojskiem, dokładnie z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej, są to pierwsze tego ćwiczenia.
1: Jaka jest rola żołnierzy w dzisiejszych ćwiczeniach?
3: Rola żołnierzy w dzisiejszych ćwiczeniach ma na celu pokazanie współdziałanie z innymi służbami na reagowanie w przypadku sytuacji kryzysowych. Pułkownik Mrok, dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. I takim ćwiczeniem jest właśnie tutaj organizowane w Bełchatowie, gdzie przy zagrożeniu infrastruktury krytycznej są powiadamiane służby i w ramach reagowania kryzysowego razem współdziałamy z innymi służbami takimi jak Straż Pożarna, Policja, Żandarmeria Wojskowa.
1: Już wiele tygodni temu zapowiadaliście, że będziecie na takich ćwiczeniach, bo nie ma co ukrywać, że gdyby coś faktycznie złego się działo, to żołnierze WOT-u będą chyba jednymi z pierwszych, którzy pojawią się w takim miejscu.
3: Żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej są przygotowani do wsparcia lokalnej społeczności. To jest wpisane w nasz status i taka jest rola. Mamy zabezpieczać tutaj społeczeństwo i mieszkańców ziemi łódzkiej, nie tylko w przypadkach kryzysowych na czas pokoju, ale też w przypadku zagrożeń niemilitarnych. I do tego też przygotowujemy się.
1: Proszę opowiedzieć, w jakich sytuacjach, przy jakim zagrożeniu pojawią się żołnierze, jeśli mówimy o takim obiekcie strategicznym jak elektrownia czy kopalnia Bełchatów?
3: Jeżeli to jest zagrożenie, które jest wywołane pod wpływem skutków militarnych, to jesteśmy tutaj na miejscu i wspomagamy inne służby w realizacji i zabezpieczeniu tutaj obiektu krytycznego. Przygotowujemy różne scenariusze i między innymi wybraliśmy kopalnię Bełchatów, żeby przede wszystkim zbudować świadomość i przygotować nie tylko pracowników, ale też społeczność, że wojsko jest blisko i razem z innymi służbami jesteśmy w stanie przygotować się do wsparcia tutaj kopalni w przygotowaniu i zabezpieczeniu i zapewnieniu bezpieczeństwa przede wszystkim dla funkcjonowania kopalni. To jest współpraca, która ma na celu zbudowanie świadomości, tak jak już wspominałem, pracowników. My szkolimy się głównie w okolicach obiektów krytycznych, nie wchodzimy na teren, bo to też jest ważny element, że tutaj w pierwszej kolejności kopalnia przygotowuje swoje siły i środki do wsparcia i do pomocy na wypadek różnych zagrożeń. Też tutaj chciałbym podkreślić, jest program w gotowości, gdzie każdy może zapisać się, nie musi być to tutaj pracownik, każdy obywatel Polski na szkolenie indywidualne, ale też mogą się firmy zgłosić na szkolenie zbiorowe, wykorzystując formularz, który jest w mObywatel.
1: Mówiliśmy o tym bezpieczeństwie dla pracowników, dla okolicznych mieszkańców, ale dla Was to też zapewne cenne doświadczenie wejść na taki obiekt jak elektrownia, kopalnia i móc tutaj ćwiczyć.
3: Tak, to prawda. Jest to dla nas doświadczenie, które budujemy właśnie w oparciu o możliwość między innymi wejścia na takie obiekty jak Bełchatów, bo też poznajemy strukturę, poznajemy zasady poruszania się, wiemy, jakie elementy są bezpieczne, gdzie możemy realizować swoje zadania, a które musimy tutaj wspierać i zabezpieczać przed niebezpieczeństwem.
1: Ćwiczycie w różnych miejscach, nie ma co ukrywać, że to jest wyjątkowe.
0: Tak, podpułkownik Tomasz Hamerski, oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi. To jest wyjątkowe, drodzy Państwo, to jest infrastruktura krytyczna RP, to jest kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie i jest to taki element i takie miejsce, które jest dla nas jako zabezpieczenie, jako my jako zabezpieczenie systemu militarnego niecodziennym miejscem.
1: I tutaj tak naprawdę każdy moment tego ćwiczenia

0: może być dla Was bardzo cennym doświadczeniem.
1: Oczywiście, biorąc pod uwagę, że Żandarmeria Wojskowa w Siłach Zbrojnych jest powołana do tego, do czego policja w systemie bezpieczeństwa cywilnego kraju, czyli do przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, więc tak, dla nas to jest cenne od strony zarówno procesowej, jak i kryminalistycznej.
0: Jeśli chodzi o ćwiczenia, ostrożności nigdy za wiele.
1: To jest podstawowa zasada. Zawsze trzeba się szkolić po to, żeby w razie tych negatywnych zdarzeń wiedzieć, co robić i jak robić, żeby po pierwsze reagować, a po drugie, żeby skutecznie przywracać naruszony ład i porządek.
2: Są ćwiczenia zgrywające służb policji, wojska, Brygady Obrony Terytorialnej, zarządzania kryzysowego, wszystkich służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie zakładów przemysłowych, na terenie powiatu. Jacek Zatorski, starosta bełchatowski. Sytuacja kryzysowa, uderzenie bezzałogowego statku powietrznego w zbiorniki z kwasem solnym, rozszczelnienie tych zbiorników, ewakuacja zagrożonych osób ze strefy zagrożenia. Te ćwiczenia mają na celu zgranie, skoordynowanie działań wszystkich służb przed ewentualnym zagrożeniem, które może wystąpić, które jest coraz bardziej realne z uwagi na sytuację geopolityczną w kraju i za granicą. To są strategiczne zakłady nie tylko powiatu bełchatowskiego, ale całego województwa. Elektrownia Bełchatów, kopalnia węgla brunatnego Bełchatów. To są miejsca, nazwijmy to krytyczne, które trzeba chronić w sposób szczególny. I takie ćwiczenia są niezbędne, są potrzebne po to, żeby służby, które reagują na wszelkie zagrożenia, działały sprawnie.
3: Zakończyliśmy działania, wracamy do Was.
4: Przyjąłem, dziękuję.
5: A działaniom służb przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki. To będzie rekordowy bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. W 23. edycji swój udział potwierdziło ponad 13 tysięcy biegaczy. 10-kilometrowe zmagania rozpoczną się w sobotę o godzinie 19. Już od południa na dworcu Ćwabryczna działać będzie miasteczko biegowe, a w nim mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Przed biegiem rozgrzewkę poprowadzi Ewa Chodakowska. A o biegu, imprezach towarzyszących, utrudnieniach dla kierowców i jak sobie z nimi radzić w materiale Eli Piotrowskiej.
6: Ukochany bieg łodzian i przyjaciół łodzian. Super, super, super impreza.
7: Super impreza, przede wszystkim pogoda szykuje się super. Jacek Miel, dyrektor sportowy, biegł ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Frekwencja już jest super, bo mamy 13 tysięcy na listach startowych. Naprawdę biegacze opanują w sobotę wieczorem Łódź.

czuję się super. Jacek Miel, dyrektor sportowy biegu ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Frekwencja już jest super, bo mamy 13 tysięcy na listach startowych. Naprawdę biegacze opanują w sobotę wieczorem Łódź.

0: właśnie bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run.
1: Anna Zdanowska, prezydent Łodzi.
0: Bieg, który przede wszystkim skupia i miłośników tego sportu, tych, którzy są zawodnikami, biegają zawodowo, ale przede wszystkim amatorów i wszystkich tych, którzy chcą fantastycznie spędzić czas. Tym razem w olbrzymim, że tak powiem, towarzyskie, bo 13 tysięcy, ta liczba naprawdę robi olbrzymie wrażenie i tu gratuluję z całego serca organizatorom, bo pokazaliście panowie swoją pracą, ciężką pracą przez lata, że z biegu, którym na początku wystartowało 200 osób, zbudowaliście markę rozpoznawalną nie tylko w Łodzi, a w całej Polsce, ale myślę, że poza granicami naszego kraju. Przede wszystkim doskonała forma promocji miasta, bo pokazujemy to, co najpiękniejsze, jak zmieniła się Łódź w ostatnich latach i możliwość przede wszystkim wczucia się w klimat tego miasta. Zapraszam wszystkich łodzian do gorącego kibicowania.
2: Wisienką na torcie będzie sam bieg na 10 km.
3: Robert Glesiński, współorganizator imprezy.
2: Natomiast już od 12 ruszy miasteczko, gdzie przygotowaliśmy wspólnie z naszym sponsorem tytularnym moc atrakcji na tydzień.
4: Od godziny 12 na uczestników biegu ulicą Piotrkowską i kibiców będzie czekało specjalnie przygotowane miasteczko biegowe. Monika Kaczyńska-Rossmann. Pełne atrakcji i różnych aktywności będzie to miejsce integracji i zabawy. W programie między innymi możliwość testowania produktów, możliwość skorzystania z pomiarów masy ciała, liczne konkursy z nagrodami i rywalizacje sportowe. Będą strefy relaksu, będą też stanowiska, w których będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcia i te zdjęcia będzie można od razu wydrukować. Na najmłodszych kibiców będą czekali bohaterowie Czyściochowa, którzy zadbają o atrakcje dla dzieci. No i takim kulminacyjnym momentem całego miasteczka będzie oficjalna rozgrzewka dla biegaczy, zaplanowana na godzinę 18:30, a poprowadzi ją gość specjalne wydarzenia Ewa Chodakowska.
5: Bardzo nam miło, że Dworzec Fabryczna już drugi raz jest domem dla tego wydarzenia.
6: Tomasz Zgierski, naczelnik działu zarządzania dworcem Łódź Fabryczna.
5: Samo wydarzenie to nie tylko dzień biegu, ale to też tygodnie przygotowań tutaj na dworcu, także ogromne gratulacje.
7: Sama masa pracy przed nami. Przede wszystkim cieszy nas frekwencja, że tylu zawodników zgłosiło się.
8: Jacek Miel, dyrektor sportowy biegu ulicą Piotrkowską, Rossmann Run.
7: Pogoda zapowiada się fantastycznie. Wierzę, że obsada, którą mamy, bo to są zawodnicy praktycznie z całego świata. Mamy zawodników z Kenii, którzy będą próbowali pobić rekord trasy. Także myślę, że to będzie rekordowa nie tylko pod względem frekwencji impreza i edycja, ale też pod względem wyników. Nie będzie wiatru z tego, co kojarzy, prawda? Także temperatura około 18-19 stopni na 10 km, to mogę powiedzieć, że to jest perfekcyjna pogoda. Jeśli chodzi o trasę samą, ona jest ułożona odwrotnie niż w zeszłym roku, czyli startujemy w kierunku południowym i ulicą Piotrkowską, tą naszą główną częścią ulicy Piotrkowskiej, czyli od Piłsudskiego, od Mickiewicza do Rewolucji, będziemy biegli na północ. Peleton będzie rozciągnięty, chciał to nawiązać do słupków, które zawitały na naszą główną ulicę. Nie przypominam sobie, żeby podczas dos maratonu były jakieś głosy krytyczne, bo peleton też był rozciągnięty i sobie zawodnicy poradzili. Natomiast tutaj z tego względu, że mamy 13 tysięcy zawodników, przygotowaliśmy się tak, że będą wysokie tyczki przymocowane do tych słupków i z daleka zawodnicy będą widzieli, że jest przeszkoda. Z taką odpowiednią jeszcze iluminacją będą błyskające lampki, które będą informowały, że jest przeszkoda. Oprócz tego będziemy mieli wolontariuszy. Także myślę, że tutaj absolutnie nie popsuje to nastroju zawodnikom. Będzie to wszystko dobrze oznaczone. Także myślę, że jesteśmy po to, żeby problemy rozwiązywać.
9: Czy pod górkę będzie?
7: Znaczy ja przypomnę, Łódź leży na wyżynie. Jak mnie pani profesor z geografii uczyła, na dwóch pagórkach leży Łódź i te pagórki trzeba pokonywać. Natomiast myślę, że dla przygotowanego biegacza, nawet amatora, ale przygotowanego, to podbieg, który będzie największy, czyli od Katedry Łódzkiej do Zamenhofa tak naprawdę, to jest to do pokonania. Natomiast ostatnie kilometry trasy, te najcięższe dla zawodników, są ułożone lekko z górki, także myślę, że i podobno wiatr delikatny, który będzie, ma wiać w plecy. Ja przypomnę, że kiedy będzie finiszował pierwszy zawodnik, ostatnia strefa, ostatni zawodnicy będą dopiero wyruszali na trasę, dlatego 10 km będzie zapętlone. Start jest o 19, natomiast planujemy, że ostatni zawodnik wystartuje na trasę około godziny 19:35. Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigacji są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po

0: Chodzi tak jak mówię, mimo że znamy już włączmy nawigację i to nas na pewno, to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami. Jeszcze jedno, proponuję pojechać kawałeczek dalej, ale dojechać, czyli z zachodu na wschód jedziemy ulicą Północną i Paderewskiego przez rondo lotników, natomiast z północy na południe no, mamy drożne główne arterie, czyli Jana Pawła II, Aleja Włókniarzy i Kopciuch.
1: Gdy ostatni zawodnik przebiegnie, wy to natychmiast sprzątacie?
0: Tak, oczywiście natychmiast sprzątamy, także będziemy udrożniali za ostatnim zawodnikiem. Najpierw to będzie ulica Sienkiewicza, później Piotrkowska od strony katedry, no i tak dalej zgodnie z kierunkiem biegu.
2: Przypominamy, że trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu w godzinach od 18 do 21. Od godziny 19 nie będzie można jej przecinać. Szczegóły na biegpiotrkowska.pl. Sprawdzimy aktualne warunki na drogach, temperaturę jezdni czy natężenie opadów. W regionie łódzkim działa już system monitoringu, do którego dostęp ma każdy z kierowców. O szczegółach Grzegorz Mnich.
3: Zamontowano 29 kamer monitoringu, które na bieżąco dostarczają aktualne dane, wyjaśnia Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
4: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi uruchomił system monitoringu dróg wojewódzkich. To jest bardzo przydatne narzędzie cyfrowe, z którego mogą oprócz drogowców także korzystać internauci. Jeżeli planują oni jakąś jazdę konkretną drogą wojewódzką, mogą na stronie internetowej podejrzeć, jak wygląda aktualnie sytuacja na drodze, zwłaszcza w takich okresach właśnie zmian pogodowych. Także na pewno mamy nadzieję, że również mieszkańcy i kierowcy będą z tego systemu na bieżąco korzystać. A w ramach tego systemu powstało 29 punktów monitoringu z kamerami wizyjnymi i stacjami meteo na sieci dróg wojewódzkich. Na specjalnej stronie internetowej, na którą można wejść poprzez stronę Zarządu Dróg Wojewódzkich, tutaj klikamy na taką zakładkę monitoring dróg. Mamy podgląd na mapę, gdzie znajdują się kamery oraz stacje meteo. Kiedy klikniemy na taką kamerę, wyświetla nam się obraz z dwóch kierunków na danej drodze oraz pomiar meteorologiczny. Parametry, które są wyświetlane tutaj, to m.in. wilgotność liczona w procentach, kierunek wiatru, natężenie opadu, kategorie natężenia opadu, rodzaj opadu, to także ciśnienie, temperatura jezdni, temperatura powietrza, prędkość wiatru oraz stan nawierzchni takiej jezdni. Punkty znajdują się na specjalnych wysięgnikach, bramownicach, które są rozsiane na sieci dróg wojewódzkich.
3: Nowe narzędzie dedykowane jest kierowcom, ale jest też na co dzień przydatne dla drogowców.
4: Zwłaszcza przy planowaniu i prowadzeniu działań w ramach akcji Zima. Zwłaszcza gdy w tym okresie zimowym szczególnie niekorzystne warunki pogodowe pojawiają się nagle i wymagają pilnej interwencji. Dyżurny, który ma podgląd na takie kamery, może uruchomić dodatkową jednostkę i wysłać w miejsce, które jest konieczne do odśnieżenia czy też do akcji odladzania. Jeżeli chodzi o system, to także ma on możliwość sterowania sygnalizacją świetlną i będzie wykorzystywany do tego celu w 59 wybranych lokalizacjach na drogach w regionie. To jest także przydatne narzędzie dla pracowników, którzy zajmują się programowaniem tym systemem, ponieważ skraca im to czas reakcji i mogą bezpośrednio wejść do systemu, zobaczyć, czy wydarzyła się jakaś awaria, czy trzeba w jakiś sposób interweniować w program. Także nie trzeba będzie już bezpośrednio udawać się na miejsce, oddalone czasami nawet kilkadziesiąt kilometrów, czy też kilkanaście od miejsca, gdzie technik się znajduje. Koszt tego zadania to prawie 5,5 miliona złotych. Zostało ono sfinansowane z budżetu województwa łódzkiego. System jest także przewidziany do rozbudowy i nie jest wykluczone, że w przyszłości takich punktów więcej pojawi się na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
2: Monitoring dostępny jest na stronie łódzkiedrogi.pl. Dokumenty jako paczka z automatu. Takie rozwiązanie działa już w Zgierzu Łódzkiem. Teraz podobny system chce wprowadzić także Łódź. Urzędowe dokumenty mieszkańcy mogliby odbierać szybko i bez kolejek przez całą dobę.
5: W ostatnich latach próbujemy ułatwić kontakt z mieszkańcami, mówi Marcin Chęcz, radny Rady Miejskiej w Łodzi.
6: Rzeczywiście powstała aplikacja, która jest ciągle rozwijana, która daje wiele informacji, ale także właśnie możliwości kontaktu. Powstają kolejne arkusze, które można wypełniać w systemie ePUAP, przez co ten kontakt, także ten formalny, jest łatwiejszy. No i powstało centrum kontaktu z mieszkańcami, które w jeden dzień tygodnia pracuje dłużej. Jednak no, nie wszystkie sprawy da się przerzucić na internet i często jest rzeczywiście tak, że łodzianin musi się zwalniać z pracy, żeby odebrać jakiś dokument i jest to zawsze jednak pewnym problemem. Jak się okazuje, niedaleko za granicami naszego powiatu, w powiecie graniczącym z nami od północy, w Zgierskim, jest urządzenie, które od grudnia ten kontakt jeszcze bardziej ułatwia, bowiem

0: jest możliwość odebrania dokumentu z urządzenia powszechnie zwanego automatem ze skrytkami, działającym na zasadzie paczkomatu. Tego typu rozwiązanie nie było jeszcze w Łodzi testowane w przypadku dokumentów, ale co warto odnotować, Łódź ma pewne doświadczenia z automatami skrytkowymi, bowiem Biblioteka Miejska już od dłuższego czasu rozwija tego typu projekt, stawiając właśnie różne tego typu urządzenia. I stąd ja chciałbym zaapelować swoją interpelacją, łącznie jeszcze z kilkoma innymi radnymi, do prezydenta miasta Łodzi, żeby rozszerzyć te działania dotąd praktykowane tylko do wydawania książek, także na wydawanie dokumentów. Bowiem mamy wiele instytucji w mieście, w których rzeczywiście, które pracują głównie w kwestii umawiania się i wydawania różnych dokumentów, jak choćby kwestie załatwiania rejestrowania samochodów, czy odbierania dowodów osobistych, i to są na przykład takie funkcjonalności, które się wydają wręcz oczywiste i najłatwiejsze do wdrożenia. I z takim właśnie wnioskiem kierujemy się do władz Łodzi jako radni. Ulica Smugowa tu się wydaje od razu pierwszym kierunkiem, ale przecież tak samo mógłby stanąć tutaj bezpośrednio przy urzędzie, żeby choćby dowody osobiste, które teraz trzeba się umówić i odebrać na pasażu Schillera, czemu by ich nie wydawać bezpośrednio do automatu? Podobnie różne druki z geodezji, mapy. To są takie lokalizacje, do których łodzianie przychodzą po konkretny dokument, po konkretny kwit, który trudno sobie wyobrazić, że go można przerzucić elektronicznie czy wysłać pocztą, dlatego w takich lokalizacjach wydaje się, że takie skrytki mogłyby zdać egzamin.
1: Czy urządzenie w Zgierzu się sprawdza? O tym wicestarosta powiatu zgierskiego Sebastian Dunin.
2: Nie da się ukryć, że powiatomat fantastycznie sobie radzi. Od końca 2025 roku jest to ponad 1600 dokumentów wydanym naszym mieszkańcom za pomocą właśnie tego powiatomatu. Faktycznie bardzo usprawnia to pracę i samych urzędników, jak i mieszkańców, bo te dokumenty możemy odebrać o dowolnej porze dnia i godziny, co patrząc na takie wyniki uśredniające, kiedy ten paczkomat jest najczęściej używany, to jest faktycznie po godzinie 18. Ludzie robią zakupy, wracają do domu i wtedy mogą sobie bez problemu odebrać ten dokument. Oczywiście prowadzi to też temat związany z prawem, jaki obecnie jest u nas w Polsce. Natomiast są możliwości, aby faktycznie ten powiatomat, czy jakikolwiek paczkomat na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi faktycznie działał. Ja bym bardzo zachęcał wszystkie samorządy, nie tylko ten samorząd miasta Łodzi, ale wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do tego, żeby naprawdę pomyślały o tym, bo jest to fantastyczne rozwiązanie dla mieszkańców.
1: Czy wiadomo, ile osób skorzystało z tego powiatomatu?
2: Jeżeli mamy 1650 dokumentów, zakładamy, że każdy dokument to jest jedna osoba na ten moment. Natomiast możemy przyjąć, że mieszkańcy powiatu zgierskiego skorzystali z tego minimum 1500 razy. Pierwsze dni obawialiśmy się, że będzie faktycznie problem, bo to jest całkowita nowość. Okazało się, że mieszkańcy powiatu zgierskiego idealnie sobie z tym tematem radzą i sobie poradzili. Nie było żadnych problemów.
1: A jak wygląda obsługa tego urządzenia?
2: Dokładnie tak samo jak paczkomat. Przychodzimy do urzędu, wypisujemy dokument, który pozwala nam odebrać ten dokument właśnie z tego powiatomatu. Dostajemy SMS-a, że dokument jest do odbioru. W tym momencie z kodem odbioru przychodzimy, odbieramy, potwierdzamy się podpisem na ekranie urządzenia.
1: Czy przydałoby się coś takiego według pani?
3: Na młodszych na pewno tak. Ja już się na takich tych nie. Po pierwsze mam bardzo słaby wzrok. Jak się pomylę o jeden klawisz czy o coś, to już będzie problem. To samo mam z płaceniem w kasach samoobsługowych. Także dla mnie na pewno będzie to, dla młodszych ludzi, to będzie to wygoda. No czyli ja akurat na to nie.
1: Czyli obawia się pani, że może być trudny w obsłudze?
3: Tak, tak. Ja się tego obawiam już dawno. Dla mnie dlatego, że mówię, że jak mam z oczami, niby okulary mam na oczach, to na odległość jeszcze coś widzę. Ale jak tak stanę, to cyferki mi się mylą. Ja mam problem, także mówię, jak są kasy normalne, to idę do tej normalnej, bo sama obsługowa jest dla mnie ciężka w obsłudze.
1: Czy według pani takie rozwiązanie mogłoby się przydać?
4: Myślę, że tak, bo rzeczywiście na pewno skróciłoby to kolejki czas i podejrzewam, że czas oczekiwania.
1: Czy według pana mogłoby się to urządzenie przydać?
5: Oczywiście. Znacznie by to ułatwiło życie mieszkańców.
1: Czy pan sam by skorzystał z takiego rozwiązania?
5: Oczywiście, w przyszłości, gdyby była taka możliwość, bardzo wygodne. Po godzinach pracy można sobie przyjść, odebrać.
1: To mogłoby skrócić trochę kolejki?
5: Zdecydowanie. Myślę, że wiele osób by skorzystało, bo ludzie pracują tak jak w godzinach pracy urzędu, więc myślę, że wieczorami chętnie by zajrzeli i odebrali.

0: dokumenty.
1: Czy według Pani takie urządzenie mogłoby się przydać mieszkańcom?
2: No, jeśli komuś by odpowiadało, no to na pewno.
1: Czy według Pani skróciłoby to trochę kolejki?
2: No chyba tak.
1: A czy Pani sama by skorzystała z takiego urządzenia?
2: Jeśli by było, no to czemu nie? Zawsze szybciej.
1: Czy według Państwa takie urządzenie mogłoby się przydać w Urzędzie Miasta?
3: Według mnie tak. No jak komuś coś potrzeba i coś tam, no to w każdej porze...
4: Ogranicza czas, nie potrzeba żadnej straty. Bo...
1: No właśnie, czy to by skróciło kolejki?
3: No na pewno, oczywiście, że tak.
4: Kwestia jeszcze składania dokumentów.
1: A czy Państwo by skorzystali z takiego urządzenia?
3: No, że taka by była potrzeba, to tak. No
4: to teraz jak już ma być chyba za rok wprowadzane wszystko przez M-Obywatela, to trudno powiedzieć, czy to zda egzamin. Wszystko można będzie przez komórkę zrobić.
1: Ale i tak na plus raczej,
3: no,
1: takie.
3: Oczywiście, że tak. Wszystko, co dla obywatela pomaga, ulepszy, to jest na plus.
1: Czy według Pana takie rozwiązanie miałoby sens?
5: No pewnie, super sprawa. Naprawdę.
1: Dlaczego?
5: No bo zazwyczaj ludzie pracują w godzinach z otwarcia urzędu i nie ma jak odebrać tego, prawda? Nieraz było tak, że trzeba było brać wolne, więc super sprawa. Mhm.
1: A czy Pan by skorzystał z takiego sprzętu?
5: Oczywiście. Jakbym miał potrzebę, to bym skorzystał.
1: A czy myśli Pani, że to mogłoby trochę skrócić kolejki w Urzędzie Miasta?
2: No muszę Pan...

0: Ratownicy z zakresu m.in. technik płetwonurkowych czy kajakowych. Zadanie obejmuje również zakup specjalistycznego sprzętu, takiego jak kajaki ratownicze z wyposażeniem, zestawy łączności przewodowej podwodnej dla płetwonurków, zestawy dla ratownictwa z zastosowaniem technik linowych i kaski z łącznością bezprzewodową. Projekt ten realizowany będzie na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Oddzielny projekt dotyczy zbiorników wodnych na terenie Zalewu Sulejowskiego i zrealizują go rejonowe WOPR-y w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. Zakupiony zostanie sprzęt wartości 120 tysięcy złotych, wylicza Łukasz Berlanka z WOPR-u w Radomsku.
1: Powiatowe WOPR w Radomsku jeszcze w tym roku wzbogaci się o platformę ratunkową do skutera wodnego, która zdecydowanie ułatwi oraz przyspieszy podjęcie osób poszkodowanych z wody, a w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dodatkowo zakupione zostaną łodzie wesłowe typu BL, na których ratownicy na bieżąco będą patrolować akweny. Wzbogacimy się również o defibrylator AED, który zdecydowanie będzie pomagał w przypadku, gdy u osoby poszkodowanej nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Sprzęt, o który się wzbogacimy, będzie niezwykle pomocny podczas prowadzenia akcji ratowniczych oraz znacząco ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Sprzęt trafi w ręce wykwalifikowanych i doświadczonych ratowników, którzy doskonale wiedzą, jak wykorzystać go w sytuacjach wymagających szybkiej i skutecznej pomocy. Dzięki temu możliwe będzie jeszcze sprawniejsze reagowanie oraz skuteczniejsza ochrona osób przebywających nad wodą.
0: Projekt realizowany będzie dzięki budżetowi obywatelskiemu, przypomina Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
2: Łódzkie dla bezpieczeństwa. Lato nad wodą pod okiem WOPR-ów. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego z Łódzkiego będą mieli w to lato naprawdę dużo pracy. Nie chodzi jednak o akcje w wodzie, ale o szkolenia i zajęcia, na przykład nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Taką formę profilaktyki bezpieczeństwa wybrali sami mieszkańcy Łódzkiego, wybierając ten projekt w budżecie obywatelskim. Budżet obywatelski województwa łódzkiego pozwala realizować mniejsze i większe pomysły mieszkańców. Głosowanie na projekty złożone w tegorocznej edycji rozpocznie się już 1 czerwca. Każdy może się zaangażować i zostać bohaterem swojej okolicy. Szczegóły na bo.ludzkie.pl.
3: W tym roku w bezpieczeństwo nad wodą w Łódzkiem z wojewódzkiego budżetu obywatelskiego zainwestowano 240 tysięcy złotych. Ceny niektórych nawalijek na osiedlowych ryneczkach w Łodzi i regionie i dużych łódzkich targowiskach przyprawiają zawrót głowy. Kiedyś kupowało się na kilogramy, teraz na sztuki i garści. Często też klienci odchodzą bez kupowania tych najdroższych teraz warzyw i liczą na to, że z każdym tygodniem będą tanieć.
4: Fasolka 60 zł.
5: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
6: Trzeba poczekać.
7: No kalafior 9 zł kosztuje, no taki nieduży.
4: Młode ziemniaczki polskie.
6: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
4: Widzę tutaj młoda kapusta.
6: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
8: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
6: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
4: Kupujecie nawaliki?
9: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
10: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
11: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą. Jest bardzo sucho i nie pada deszcz.
12: Magazyn lokalny.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Dzieci dostają wsparcie i szansę na dorastanie w spokoju i czułości. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z całego województwa łódzkiego świętowały, integrowały się i wymieniały doświadczeniem. Przekonywały, że na co dzień nie zawsze jest łatwo, ale warto poświęcić czas i siły, by dobrze wychować dzieci, które nie mogą i nie powinny być w swoich biologicznych rodzinach. Na spotkaniu była Ela Piotrowska.
4: Państwo rekordziści! Dziesiąteczka!
13: Jesteśmy rodzinnym domem dziecka i w tej chwili dziesiątkę dzieci.
14: Po malutku daje się radę, dużo dzieci starsze pomagają.
4: Jak w domu?
14: Tak, tak, oczywiście. Jest osoba do pomocy, także jakoś tak.
4: A co jest największym wyzwaniem przy dziesiątce dzieciaków?
15: No właśnie takie wyjazdy. Na dwa samochody musimy przyjeżdżać. Minibus tylko do 9 osób, no niestety, a nas jest trochę więcej.
4: A dzieci są w różnym wieku?
15: W różnym, od 3,5 do 14. Piotr Łazęcki z Bełchowa.
16: Anna Łazęcka.
4: Niezła rodzinka.
17: A, strasznie duża.
4: Dogadujecie się?
17: Ta rada nie jest taka tragedia.
4: A to jest tak, że ci starsi trochę opiekują się tymi młodszymi?
17: Na pewno. Trzeba się zaopiekować.
4: A macie jakieś dyżury, jakieś obowiązki?
17: Tak. Są dyżury, czyli na przykład przygotowanie kolacji, posiłków takich różnych i posprzątanie, no i pozamiatanie, no i starszaki, mycie wody.
4: Czyli przygotowanie do życia.
17: No tak.
15: Właśnie na tym to polega, że

0: przygotować ich do życia, żeby sobie poradziły później.
1: Te dzieci, które wyszły z waszego domu, dają radę w życiu?
2: Tak, przyjeżdżają do nas czy na święta, czy w odwiedziny, dzwonią, także kontakt cały czas utrzymujemy. Mogą liczyć na wsparcie i cały czas oferujemy, nawet jakby będą im potrzeba naszej pomocy, to mają dzwonić, drzwi są zawsze dla nich otwarte. Gadamy, doradzamy, na przykład jedna czeka na mieszkanie, gdzie żeśmy zaproponowali pomoc w remontach, no wiadomo, że trzeba tym dzieciom pomóc. My je traktujemy jak własne, to nie ma tak, że to są obce, to za drzwi i do widzenia. To trzeba tak kontakt, nawet z chłopakami przyjeżdżają.
1: Ile ma pan tych dzieci w pieczy zastępczej?
3: Dwójkę dzieci, Piotr Kargulewicz, rodzic zastępczy. I największym wyzwaniem jest chyba to, żeby poukładać im jakby wszystko od początku i ułożyć jakby i przygotować ich do życia.
1: A co było trudniejsze? Przejście tych wszystkich procedur, kursów i tak dalej, czy później już to normalne, zwyczajne życie?
3: Trudniejsze jest życie na co dzień i codzienna opieka i wyzwania, które życie na co dzień.
1: A gdyby pan miał powiedzieć komuś, kto chciałby zostać rodzicem zastępczym, warto?
3: Warto. Chwile, dla których warto spełniać się jako rodzic zastępczy. No, miłość dzieci i zaskakujące sytuacje.
1: Dzisiaj święto, tutaj powód do radości i dumy, ale tak na co dzień to tak chyba fajerwerków nie ma.
4: Mówiąc szczerze, to są trudne momenty, ale nazwałabym trudnymi chwilami.
1: Jak w każdym domu.
4: W każdym domu, w każdej rodzinie, gdzie jest dziecko, a już szczególnie jak jest wiele dzieci, ale raczej każdy dzień jest szczęśliwą, wielką radością i no, pociechą w ogóle, że możemy dawać komuś szczęście, a ktoś nam to szczęście oddaje, więc...
1: A jak duża jest wasza rodzina zastępcza?
4: Mam w tym momencie już czwórkę dzieci u siebie. Jesteśmy rodziną zastępczą, niezawodową, niespokrewnioną. Dwójka dzieci została już przez nas adoptowana, a dwójka jest od roku u nas i też mamy nadzieję, że zostaną już zawsze, na zawsze z nami.
1: Co było najtrudniejsze?
4: Dzieci są oczywiście po traumie, więc najtrudniejsze jest dać dziecku takie poczucie bezpieczeństwa, żeby dziecko poczuło się naprawdę bezpieczne i że nikt już je nigdy nie odda. Moje dzieci doświadczyły wielokrotnego przenoszenia z jednej rodziny do drugiej, więc takie, no nie mają zaufania do dorosłych, więc budowanie tego zaufania było najtrudniejsze.
1: A dostajecie wsparcie profesjonalistów?
4: No oczywiście, ja mam na tyle tutaj szczęście, że mój mąż jest psychologiem i psychoterapeutą i często tłumaczy mi różne zachowania dzieci i jak należy postępować w takich zachowaniach.
1: Ale co innego tłumaczenie, a co innego czasami zwykły ludzki strach, nerwy, czasami stres, no łatwo pewnie nie jest.
4: No nie jest to uniknione, no jest, każdy jest człowiekiem i każdy ma emocje. No staramy się oczywiście nad tymi emocjami panować i uczymy tego też dzieci. Na początku są takie trudności, później to już jest wszystko tak bardzo ładnie się układa.
1: Zwyczajne życie.
4: Zwyczajne, jak w każdej rodzinie. Nazywam się Małgorzata Skrzypczyk, jestem mamą zastępczą w rodzinie niezastępczej i pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego.
1: A co by pani powiedziała tym, którzy zastanawiają się, czy zostać rodzicem zastępczym? Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, czy wystarczą chęci i dobre serce?
4: Ja myślę, że problem jest taki,

0: Zwyczajne życie.
1: Zwyczajne, jak w każdej rodzinie. Nazywam się Małgorzata Skrzypczyk, jestem mamą zastępczą w rodzinie niezastępczej i pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego.
0: A co by pani powiedziała tym, którzy zastanawiają się, czy zostać rodzicem zastępczym? Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, czy wystarczą chęci i dobre serce?
1: Ja myślę, że problem jest taki,

0: Pierwszy raz informację o rodzinie zastępczej uzyskałam na ulicy Piotrkowskiej podczas właśnie takiego, można powiedzieć, promocyjnego spotkania właśnie rodzin zastępczych z ludźmi pierwszymi na drodze. Więc no, ta kampania wtedy jakby do mnie dotarła i po prostu nie ma się co zastanawiać. Ktoś w ogóle poczuje chociaż taki impuls, powinien za tym iść i powinien pójść najlepiej gdzieś do PCPR-u, do jakiegoś ośrodka, zapytać się, uzyskać wszystkie informacje, a później po prostu za tym podążać, jeżeli ten impuls nadal będzie rósł w sercu.
1: U pani trójeczka.
2: Tak, u mnie jest trójeczka dzieci.
3: Patrycja Głowacka z Kutna.
2: Najstarsza ma 10 lat, półtora roczniak i 6-miesięczny.
1: 6-miesięczny? A trafił do państwa?
2: Trafił do mnie ze szpitala, go odbierałam. 4 dni miało. Ten roczniak miał 11 dni, jak go odbierałam.
1: Co było najtrudniejsze?
2: Najtrudniejsze przygotowanie. Tak naprawdę jest doba na to, żeby się zorganizować, przygotować w ogóle.
1: Nie tak jak normalnie nie, 9
2: nie,
1: miesięcy,
2: nie,
1: prawda?
2: Nie ma szans na przygotowanie.
1: Jak funkcjonujecie? Tak na co dzień?
2: Najstarsza idzie do szkoły z młodszymi. Najgorsze to jest ten, bo taki jest na ręce tylko. Zazdrośnik o tą najmłodszą.

0: Każdy się zżywa, to tak jak, prawda, no ja mam najstarszą 2 lata u nas jest. Tak. To jest takie wyzwanie, ale naprawdę takie szczere wyzwanie, że nie ma czego żałować, że się wzięło te dzieci. Każdy jest inny, każdy jest kochany i każdy jest wspaniały na swój sposób.
1: A długo pani dojrzewała do tej decyzji?
0: Z rok czasu. Właśnie usłyszałam w radiu audycję, mówię, a nie, to coś takiego dla mnie.
1: Jest pani taką mamą na pełen etat, tak, a właściwie na półtora etatu, no bo przy trójce dzieci.
0: Zrezygnowałam z pracy na poczet właśnie dzieci.
1: Ale bierze pani pod uwagę, że wróci, jak pójdą do przedszkola czy do żłobka?
0: Myślę, że na pewno bym wróciła, ale to chodzi o takie wyjście na zewnątrz do ludzi tak naprawdę, prawda, że nie jest się zamkniętym w tym domu dla dzieci. Mamy pracują, oczywiście, rozwijają się, jakieś mają pomysły na siebie i w ogóle. Szczęśliwa mama to jest szczęśliwe dziecko tak naprawdę.
2: To jest taki wyjątkowy dzień w roku, jeden taki, który obchodzimy, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i spotykamy się w tym dniu z rodzicami, z dziećmi, z organizatorami pieczy zastępczej z terenów województwa łódzkiego, czyli z powiatami. Kamila Dudkiewicz, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które są nieodłącznym elementem tej pracy wspólnej. No to jest cudowny moment i cudowna chwila widzieć, że rodzicielstwo zastępcze, które niestety w tej chwili przeżywa kryzys, bo brakuje nam rodzin zastępczych, nie tylko w województwie łódzkim, ale w całej Polsce. Także musimy pielęgnować te rodziny, które są i zachęcać tak naprawdę wszystkich tych, którzy chcieliby zostać rodzicami zastępczymi.
1: Łatwo nie jest.
2: Łatwo nie jest, proszę Państwa. No, ustawa, która jest w tej chwili w trakcie zmian, czyli ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, będzie wprowadzała różnego rodzaju zmiany, między innymi te finansowe, które, nie ukrywajmy, są również bardzo ważne. Natomiast umówmy się, proszę Państwa, no, bycie rodzicem zastępczym to nie tylko pieniądze, które oczywiście są bardzo ważne, ale tak naprawdę to jest misja. Trzeba kochać dzieci, trzeba chcieć wprowadzać dzieci w dorosłość, trzeba chcieć opiekować się dziećmi, które nie mają swoich własnych rodziców i trzeba iść taką fajną, prostą drogą, żeby one...
1: Nie ma co się oszukiwać, tu nie ma sielanki, bo dzieci, które trafiają do tej pieczy, są bardzo często po bardzo trudnych doświadczeniach, czasami po traumach.
2: Oczywiście, że tak. No, sami wiemy, jak mamy własne dzieci, że trudno jest czasami wychowywać nasze biologiczne dzieci, a co dopiero dzieci, które mają za sobą trudne historie i tą traumę, o której pani mówi. Dlatego myślę, że to zachęcanie to jest też mocne wsparcie ze strony zarówno samorządu województwa, jak i samorządów powiatowych. To organizowanie usług dla tych rodzin, które opiekują się takimi dziećmi, aby odciążyć ich z takiego codziennego funkcjonowania i jednocześnie wspierać, pomagać w organizowaniu nawet takich prostych rzeczy jak korepetycje czy wsparcie w zakresie takiego zdrowia psychicznego, czyli pomagać w realizacji czy wspierać w takim obszarze działań terapeutycznych czy psychologicznych.
1: To jest praca 24 godziny na dobę przez cały rok. No czasami chyba, że są kolonie, dzieciaki wyjadą, ale to też nie zawsze i nie wszystkie.
2: No oczywiście, że tak, zwłaszcza, że rodziny zastępcze to nie jest jedno dziecko, dwoje. Czasami są to rodziny, które mają swoje własne dzieci i jeszcze rodziny zastępcze. Także no to naprawdę trzeba chcieć to robić i kochać dzieci.
1: A jakie wsparcie dostają te rodziny?
2: To jest właśnie to zadanie samorządów i gmin i powiatów, aby organizować takie wsparcie i wspierać te rodziny. My się staramy jak najbardziej współpracować z powiatami, aby oni współpracowali z rodzicami. I ustawa, która będzie wchodziła, też będzie poszerzała działania, które będą skierowane do rodzin.
3: W Łódzkiem jest ponad 3600 rodzin zastępczych i 53 rodzinne domy dziecka, ale to wciąż za mało. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą ukończyć szkolenie i dostać zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Najlepiej zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkańcy województwa łódzkiego po raz kolejny zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 13 lipca. W tegorocznej edycji do wyboru jest 339 projektów.
4: Jak będzie wyglądać głosowanie? O tym Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: W Łódzkiem każdy może zostać bohaterem swojej okolicy. 1 czerwca rozpoczyna się głosowanie w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, a my znamy już listę projektów. rodziców. Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego to taka inicjatywa, w której wszystko zaczyna się od mieszkańców i ich dobrych pomysłów. W tegorocznej edycji do głosowania dopuszczonych zostało 339 projektów, od zawodów sportowych przez wydarzenia kulturalne, szkolenia artystyczne, badania

0: profilaktyczne, międzypokoleniowe pikniki, warsztaty, szkolenia poszerzające horyzonty i kina letnie po mniejsze i większe inwestycje w całym regionie. Za zadaniami stoją ich liderzy, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby całej społeczności, sąsiadów, znajomych czy bliskich. Nadszedł czas, by odkryć w sobie supermoce i wspólnie zadecydować, na co Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyda 8 milionów złotych. Od 1 czerwca do 13 lipca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze ich zdaniem projekty. W tym roku każdy, niezależnie od wieku, ma aż 3 głosy. 2 na zadania subregionalne, obejmujące kilka powiatów, i 1 na zadania o charakterze wojewódzkim. Jak zagłosować? Już teraz warto zapamiętać adres bo.lockie.pl i wybrać najlepsze projekty przez internet. Można to zrobić na kanapie, przy śniadaniu, w autobusie czy na plaży. Zajmie to zaledwie kilka minut, a przyniesie realny efekt. Setki zrealizowanych w regionie inicjatyw, o które proszą sami mieszkańcy. Od 1 do 31 czerwca dostępne będzie też głosowanie w tradycyjnej papierowej formie. Warto zostać bohaterem łódzkiego, a już teraz sprawdzić, na jakie projekty można zagłosować od 1 czerwca do 13 lipca. Na stronie bo.lockie.pl znajdą Państwo wszystkie zadania wraz z ich opisami. Odkryjcie w sobie supermoce i zmieniajcie łódzkie.
1: Jakiego typu projekty cieszyły się największym zainteresowaniem?
0: W tegorocznej edycji mieszkańcy składali projekty na przełomie lutego i marca. Najwięcej było tych o charakterze kulturalnym. Warsztatów, artystycznych spotkań, koncertów czy plenerowych seansów filmowych. Są też zadania sportowe, szkolenia z samoobrony, rajdy rowerowe, zawody czy turnieje młodzieżowe. Sporo projektów ma też charakter prozdrowotny. To na przykład bezpłatne badania profilaktyczne czy spotkania ze specjalistami. Zadań jest tak dużo, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Z ich szczegółowymi opisami można zapoznać się już teraz na stronie bo.lockie.pl.
1: W jakim regionie zostało zgłoszonych najwięcej projektów?
0: Najwięcej projektów jest w subregionie piotrkowskim. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 76 zadań. Drugie miejsce na podium zajęła Łódź, w której mieszkańcy złożyli 71 projektów, a trzecie subregion sieradzki, gdzie jest 65 zadań. W subregionach łódzkim i skierniewickim jest odpowiednio 62 i 41 dopuszczonych do głosowania projektów, a w puli wojewódzkiej znalazło się 27 zadań.
1: Jakim zainteresowaniem cieszy się wojewódzki budżet obywatelski?
0: Z roku na rok widzimy, że popularność budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego wzrasta, szczególnie po uproszczeniu wszystkich zasad. No i cieszy nas to ogromnie, bo to najlepszy dowód na to, że w Łódzkiem mamy mieszkańców zaangażowanych, gotowych do działania i bardzo pomysłowych. Za każdym projektem stoją ich liderzy, którzy znają potrzeby swoich społeczności i wiedzą, jak je realizować. No i już od 1 czerwca do 13 lipca każdy z nas, każdy mieszkaniec województwa łódzkiego będzie mógł wybrać te najlepsze, swoim zdaniem, zadania, które właśnie zrealizowane być powinny.
2: O szczegóły pytał Daniel Tykliński. Na Żgowskiej w Łodzi przerwa w remoncie i rosnące nerwy mieszkańców. Z placu budowy zniknęły maszyny i ekipy, a prace stanęły w miejscu. Ulica sprawia wrażenie opuszczonej inwestycji. W trakcie robót odsłonięto stary bruk pod torowiskiem i warstwami asfaltu. Miasto zdecydowało o jego usunięciu. Może to być jedna z możliwych przyczyn przestoju. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
3: Co dzieje się od 4 maja na odcinku Żgowskiej-Bednarskiej?
4: Różne prace mieli, porządkowe, zabieranie płyt i to. No, generalnie dzisiaj jest taki zastój największy. Wczoraj jeszcze coś tam się działo, jeszcze coś szykowali. No nie wiem, no może będą maszyny sprowadzać. No mówią, że będą głębokie wykopy, także no czekamy.
3: A jeżeli chodzi o problemy, co się dzieje?
4: Problemem stało się to, że nie ma przejścia dla pieszych, znaczy alternatywnego przejścia dla pieszych, które zostało właśnie zlikwidowane przy ulicy Łukasińskiego, Żgowska, że nie ma drugiego takiego. No do nas ci klienci muszą jakoś dojść, tak, dojechać. Boimy się po prostu tego, że będziemy musieli za chwilę się pozamykać. Ale wiem po rozmowie z kierownikiem budowy, że może nie od razu, ale mają o tym pomyśleć, że będzie to przejście. Także jest to dla nas wielki sukces i cieszymy się z tego, tylko czekamy na to.
3: A jeżeli chodzi o kierowców na tym odcinku?
4: No to już jest po prostu szczyt głupoty, to jest mało powiedziane. Po drugiej stronie Żgowskiej jest, znaczy no generalnie na Żgowskiej, tutaj na naszym odcinku jest asfalt wylany, nie ma płyt chodnikowych i dlatego kierowcy wjeżdżając na te nasze chodniki jeżdżą z prędkością światła i nie liczą się z tym, że idą po nich piesi, są wręcz jak gdyby zrzucani z tych chodników, czasami obrażani, że w ogóle są w tym miejscu. Także no,

0: Nie jest dobrze. Dobrze by było, żeby ktoś się tym zajął, jakieś służby, bo niestety od samego początku nie ma nikogo. Były remonty robione na różnych ulicach i wiem, że tam swego czasu stała nawet całymi dniami Straż Miejska, a tutaj nikogo nie ma. Ani policji, ani Straży Miejskiej, nikt po prostu nam nie pomaga.
1: Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to stoi i nic więcej się nam tutaj nie dzieje, co jest trochę przykrym obrazkiem, mając możliwość oglądania tego na co dzień, bo no wszyscy, kim nam zależy, żeby ten czas płynął szybciej, żeby te prace postępowały zgodnie z planem. Nie wiem, o ile jest prawdziwą informacją, że bruk zaskoczył tutaj ekipę remontową. Nie spodziewali się tego bruku tutaj.
2: Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy zaobserwował pan jakieś zagrożenia?
1: No ciężko się tu poruszać. Była sytuacja, gdzie 3 razy karetka tędy przejeżdżała, co też jest, myślę, trochę utrudnieniem dla nich. Myślę, że można było to zrobić trochę w lepszy sposób. Ja mam trochę niższy samochód, ja tu nie podjeżdżam, nie wjeżdżam. Mógłbym to robić, za każdym razem zgłaszać, że coś mi się uszkodziło, robić komuś problemy. Natomiast to jest utrudnienie i dla nas, przedsiębiorców, i dla naszych klientów. Jeśli oni mają problem z dojechaniem, zaparkowaniem, a potem jeszcze otrzymują mandaty, no to nie idziemy w dobrą stronę.
2: Jakie słuchy dochodzą pana od mieszkańców i pracowników okolicznych sklepów?
3: To oczywiście problemy z dojazdem docelowym, to jest naturalne, że przy remoncie tego typu problemy się pojawiają. Na dziś jeszcze one nie są jakieś bardzo dramatyczne, na pewno się zwiększą w momencie, kiedy pojawią się tutaj głębokie wykopy i ten dojazd będzie znacznie bardziej ograniczony. Robert Pawlak, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Docelowo zawsze w przypadku takich remontów stosuje się podjazdy, żeby mimo wszystko dojazdy jakieś docelowe zachować, no bo mieszkańcy muszą wrócić do domu, pracownicy czy właściciele sklepów, firm muszą też dotrzeć do swoich miejsc pracy i zapewne tutaj też tak będzie. Problemem jest również ten brak przejścia dla pieszych. Ja jeszcze dzisiaj zawnioskuję o to, żeby rzeczywiście utworzyć tymczasowe przejście dla pieszych przy ulicy Bednarskiej, tak żeby to, które było przy Łukasińskiego, jest wyłączone teraz z użytkowania, żeby po drugiej stronie ulicy Bednarskiej na Żgowskie takie przejście tymczasowe się pojawiło.
2: A jeżeli właśnie chodzi o kierowców, pojawiają się głosy, że jeżdżą niezgodnie z przepisami. Czy będą jakieś rozwiązania?
3: To jest zawsze temat trudny, bo kierowcy zawsze będą szukać sposobu na ominięcie zakazów objazdów i to jest trudne do rozwiązania. Oczywiście można postawić patrol policji, ale to jest takie rozwiązanie też tymczasowe, bo jak patrol odjedzie, zapewne ci kierowcy wrócą i dalej będą te przepisy łamać. Ja zawsze powtarzam, że niestety żaden znak, żaden patrol nie zastąpi myślenia. Kierowcy powinni brać pod uwagę objazdy, powinni brać pod uwagę znaki, jakie mijają jadąc samochodem i stosować się do tych znaków.
2: Jest również temat kostki brukowej.
3: Ta kostka na pewno będzie zdemontowana. Ona robi wrażenie rzeczywiście, bo ma zapewne swoje lata. Była przykryta przez wiele lat asfaltem i betonowymi podpórkami pod torowisko. Natomiast będzie tu tworzona nowa podbudowa pod nową jezdnię, tak żeby ta jezdnia nam służyła lata. Problemy, z którymi się dzisiaj borykamy, tak naprawdę za chwilkę okażą się tym, że nie były problemami, bo za chwilkę pojawią się to głębokie wykopy, za chwilę zniknie chodnik, będzie budowa tego nowego chodnika i rzeczywiście osoby, czy właściwie każdy, czy osoby starsze, czy osoby z wózkami, z dziećmi, czy osoby na wózkach, z całą pewnością niestety będą miały te problemy dużo poważniejsze niż to jest dzisiaj. Natomiast to jest, jak przy każdym remoncie, ja to często porównuję z remontem w domu. Jak robimy remont łazienki, też przez kilka dni nie mamy się gdzie wykąpać na przykład, tak? I trzeba to jakoś po prostu przetrzymać. Miejmy nadzieję, że te prace będą szły sprawnie i ten termin zostanie dochowany, czyli do końca roku ta ulica zostanie oddana.
2: Pojawiła się również kwestia czynszu.
3: W kwestii czynszu osoby, które wynajmują lokale od miasta, mogą wystąpić o obniżkę tego czynszu i taką obniżkę otrzymają. Niestety nie mamy wpływu na lokale prywatne. Tutaj powinna zafunkcjonować taka solidarność społeczna, bo właściciel tego prywatnego lokalu powinien zdać sobie sprawę z tego, że lepiej obniżyć temu najemcy czasowo czynsz, gdzie on ma rzeczywiście ograniczony dostęp do swoich klientów, niż go stracić na stałe, bo potem ten lokal może miesiącami stać zupełnie pusty i naprawdę szkoda by było, żeby tutaj ta żywotność tych lokali, a ich jest tu dużo na ulicy Żgowskiej, żeby to zatraciło swoje funkcjonowanie.
4: Prace będą prowadzone etapami, potrwają nawet do 2028 roku. Ma to być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie 2 rekordy. Liczbę osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczbę uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z UMED-u rozmawiał Grzegorz Mnich.
5: Czy patomorfologia może być tak ciekawą dziedziną, że przyciągnie 1000 młodych ludzi na wykłady?
6: Jestem pewna, że tak. Kocham patomorfologię, a współczesna patomorfologia to nexus, węzeł interdyscyplinarnej wiedzy, wielkich wydarzeń, wielkich osiągnięć naukowych, które tak ewoluowały, że mogą dziś pozwolić nam zasiedlić kosmos. To jest współczesna.

0: współczesną patomorfologię.
1: UMED jest przed biciem kolejnych rekordów Polski. Co tam się będzie działo?
0: Tak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi to rekord za rekordem. Planujemy fantastyczne wydarzenie dla młodych ludzi, których serdecznie zapraszamy na UMED. Będą to uczniowie szkół podstawowych, jak i młodzież licealna. I chcemy pobić dwa rekordy. Podejmiemy próbę pobicia rekordu największa lekcja patomorfologii oraz najwięcej osób jednocześnie wykonujących bandażowanie.
1: Ostatnio był ten rekord z szyciem, też setki osób jednocześnie szyły.
0: Tak jak powiedziałam, rekord za rekordem. Ale nie chodzi nam o liczbę, chodzi nam przede wszystkim o to, żeby młodym ludziom pokazać, że zaangażowanie procentuje. W dzisiejszych czasach zaangażowanie jest jedną z najwspanialszych wartości i to właśnie zaangażowanie ma poprowadzić do podwójnego zwycięstwa.
1: A dlaczego właśnie patomorfologia? Bo przecież tych dziedzin medycyny jest mnóstwo.
0: Jestem patomorfologiem i jestem zafascynowana rozwojem tej dziedziny. Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę. Od badania pośmiertnego, które stało się jej fundamentem, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Ojciec patomorfologii, Rudolf Virchow, który kojarzony jest z teorią komórkową, żył ponad 100 lat temu, stworzył teorię, która w jego czasach była przełomem. Ale to jest też geniusz naszych czasów, bo ta teoria dzisiaj służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie. To jest nauka nowej generacji.
1: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej, czy też odrodzenia.
0: Tak, bo będzie to magiczna lekcja patomorfologii. Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała. A później pokażemy magię współczesną. Już nie tylko taką, która była domeną kapłanów, ale taką, która jest domeną naukowców. Jak każdy dziś człowiek, przede wszystkim młody człowiek, bo przyszłość należy do młodych ludzi, może być tym naukowcem, który w magiczny sposób, ale magiczny, naukowy sposób zmieni świat.
1: Jak wyglądała ta patomorfologia w starożytności? Na czym polegała ta magia?
0: W starożytności możliwości były ograniczone technologią. Dzisiaj mamy przełom technologiczny, który zmienił sytuację zarówno w diagnostyce, jak i w badaniach naukowych. Ale starożytność jest tym fundamentem, tymi korzeniami, które pozwalają nam dzisiaj osiągać swoje cele. Dlatego patomorfologia jest też taką nauką, która szanując przeszłość, patrzy w przyszłość. Korzystamy z zasobów starożytnej wiedzy. Niektóre rzeczy, mimo że zmieniło się do nich podejście, są aktualne aż do dziś. Proszę zwrócić uwagę na teorię, która mówiła, iż zdrowie człowieka zależy od równowagi cieczy. Dziś wiemy, że to była teoria starożytności, ale współcześnie zastąpiło ją pojęcie homeostazy, równowagi. Jesteśmy zdrowi wtedy, kiedy wszystko pozostaje w odpowiedniej równowadze. To jest jakaś współczesny odpowiednik tamtej teorii, więc te myśli starożytnych absolutnie są fundamentem tego, co dzieje się w medycynie dzisiaj.
1: A jednocześnie wybiegamy w kosmos. Co się będzie działo na tej lekcji tak naprawdę?
0: Tak, chcemy również pokazać, jak zmienił się dzisiejszy świat i jak współczesna młodzież jest doskonale do niego przygotowana. To jest generacja, która ma największą zdolność przetwarzania równoległego. To jest generacja, dla której zdolności cyfrowe są życiem codziennym. To są młodzi ludzie, którzy potrafią wykorzystać to, co było, dla przyszłości. O czym będziemy mówić? Właśnie będziemy mówić o tych zmianach technologicznych, będziemy mówić o Neuralinku, będziemy mówić o emulacji mózgu. Emulacja mózgu, czyli transfer świadomości do programu komputerowego, jeszcze do niedawna postrzegana była jako zjawisko hipotetyczne. Niedawno zespół naukowców ogłosił, że dokonał pierwszej emulacji mózgu. Jak zwykle na pierwszy ogień poszła muszka drozofila, która jest obiektem badań świata naukowego od wielu lat. Daleko jeszcze do emulacji mózgu człowieka, ale to jest przełom. Dokonaliśmy tego.
1: Będzie to wykład, ale też będą warsztaty. Młodzi ludzie, którzy pojawią się na biciu rekordu Polski, będą bezpośrednio zaangażowani.
0: Oczywiście, zaangażowanie jest najważniejsze. Zapraszamy do czynnego udziału. Tutaj w drugiej części naszego spotkania będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które

0: będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa. W tym samym bardzo szerokim gronie będziemy mieli uczestników młodszych i starszych, zarówno młodzież z klas humanistycznych, jak i ścisłych, jak i przyrodniczych. Będziemy jedną wielką drużyną, która praktycznie będzie przystępować do 2 rekordów Polski.
1: A jaki to będzie opatrunek? Tak konkretnie, po oparzeniu, czy jakiś dowolny, czy nawiązujący do mumifikacji i starożytności?
0: Nawiązujemy przez samo opatrywanie, ponieważ będzie to bandażowanie. Opatrunek będzie opatrunkiem kolana. Jest to rodzaj opatrunku zbieżnego. Mamy grupę wspaniałych specjalistów z koła studentów pielęgniarstwa, którzy poprowadzą te zajęcia.
1: Patomorfologia. Właściwie, jeżeli słyszymy to słowo, to nie kojarzymy sobie znaczenia z przyszłością medycyny. To jest błąd.
0: Tak, spotykamy się z tym. Rzeczywiście patomorfologia najczęściej kojarzy się z morfologią i na myśl przychodzą badania krwi. Ale patomorfologia to nauka o chorobie, o przyczynach przebiegu i skutkach chorób. Patomorfologia najczęściej też przywołuje obraz lekcji anatomii, sławnego obrazu Rembrandta, ale jak mówiłam, dzisiejsza patomorfologia zmieniła swoje oblicze. Dzisiejsza patomorfologia jest otwarta na młodość, jest otwarta na technologię, jest otwarta na przełomy i manifestuje to w swoich dokonaniach. Jak wiemy, nie jesteśmy przygotowani do życia w kosmosie. Niestety nasze ciało, tak jak mięśnie, jak gałka oczna, są poddawane niekorzystnym wpływom. W związku z tym chcemy to zmienić. Ewolucja w naturze trwa bardzo długo, ale przecież możemy ją przyspieszyć. To jest jedna z idei, która przyświeca nowoczesnej patomorfologii. I to wszystko na bazie teorii komórkowej sprzed ponad 100 lat. Patomorfologia jest aktualna do dziś.
1: A jak możemy te procesy przyspieszyć?
0: Prowadzone są specjalne badania naukowe, które mają lepiej przystosować nasze komórki i tkanki do życia w kosmosie. Te mechanizmy nie są jeszcze poznane. Nasz wspaniały kosmonauta, pan Sławosz Uznański-Wiśniewski, prowadził między innymi badania w kosmosie, które mają przyczynić się do poznania różnego rodzaju mechanizmów, które być może zostaną wykorzystane także do tego, żeby wykorzystać to do zmiany naszych komórek i tkanek, by lepiej zachowywały się w kosmosie, byśmy mogli dłużej tam przebywać, a może zasiedlić planetę B. Co nie znaczy, że nie mamy dbać o naszą wspaniałą Ziemię. Jesteśmy proekologiczni i póki co nie mamy planety B, kochamy Ziemię i działamy tak, aby jak najdłużej cieszyła ona nas wszystkich.
2: Wydarzenie z biciem rekordów Polski zorganizowane zostanie 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie w Radiu SK2. My rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy. Pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią. Różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja, jest niedziela. Mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny. Poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Pomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze, jak gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Myslowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

0: Stanach w Radiu SK 2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja

0: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka

0: który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci, konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
3: I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpiewa tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.

0: Marysa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny, i jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek, i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera.
2: Mess Lieber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta jest, więc proszę cię.

coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań. Później mamy Gdańsk. Później mamy Wrocław. Później mamy Kraków.

Później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprz i sól.

0: W dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie powyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
5: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
1: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem.

pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię, za chwilę perfekt.

0: Sumptuastic zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku. Tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz. Za chwilę Zbyszek Łodecki. Znowu

0: Kasa, jak nagrywał ten utwór, to jeszcze nie były tak popularne te wszystkie botoksy i inne zastrzyki. A tu proszę bardzo, przewidział przyszłość. Z wiekiem rzeczywiście niektórzy stajemy się piękniejsi i młodsi. To zasługa pieniędzy. Nie oszukujmy się, pieniędzy. Kto ma pieniądze, ten ma wygląd. Szczególnie na starsze lata. Ale jak ktoś nie ma pieniędzy i dobrze wygląda, to jest sztuka. A to właśnie my wszyscy. My wszyscy w tym momencie. Ty, drogi Janie, i ty, droga Ewo, na przykład. I ty, Mareczku, i ty, Krystynko. Wszyscy jesteśmy piękni, pięknie się trzymajmy w tę niedzielę w rytmach najlepszych polskich hitów. Pięknie będziemy sobie prezentować się. Taką mam nadzieję. W tej godzinie jeszcze Sarsa. Będzie Maciej Musiałowski. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być

0: studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
6: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś nie coś podlać, z kimś nie z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę, 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci, konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę.

0: Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Bogdan, cześć, witajcie. To będzie nauka poprzez zabawę. W weekend przed Dniem Dziecka w EC1 w Łodzi zaplanowano zajęcia dla małych odkrywców, wielbicieli dinozaurów.
8: Będzie specjalna strefa paleontologiczna, gdzie dzieci będą mogły znaleźć dinozaura albo jego części.
7: Zapowiada Daria Mariańska z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Będą też zajęcia dla dzieci, które lubią łamigłówki. A 1 czerwca zaplanowano specjalne warsztaty dla szkolnych grup.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
9: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie pięć? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kida, będzie także Beata, to już wkrótce, bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radio SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o picie kawy, to najlepiej jest ciszy, pokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. No to taka kropla deszczu od Gabriela Fleszara, nawet jeśli słonko dopisuje, może być teraz bardzo przydatna.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie, więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas, jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiel. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk, dobre brzmienia od niej, a także grupa Myslowic, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bio portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
1: I po reklamie.
12: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji Lux Patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

Gwiazda WST2, Oskar Cenzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę? Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił, muszę wam powiedzieć. Bo gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada.

0: Adrenalina. Michał Szczygiał w SC2, na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
1: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzymaj kciuki, dawaj!
0: Wskoczcie na Instagrama SK2, zobaczcie, jak razem z Łatwogangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety, to...
3: SK2.
0: Będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w SC2.

0: skończyć stąd.
1: Ewa Farna daje znak.
0: Zatańcz ze mną.
1: Że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę, jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w poniedziałek.
2: SK2.
1: Przed nami sporo, sporo dobrej niedzielnej muzyki. Paula już za moment. Was ukołyszę.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty.

0: Inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
1: I po reklamie.

0: w SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Będą wyroby regionalne, gry i zabawy dla dzieci, a także koncerty. Już 31 maja na rynku łódzkiej manufaktury odbędzie się jarmark wojewódzki.
8: Będą i wędliny, będą sery, będą drzemy, będą lody, będą oczywiście miody, konfitury, ryby. To wszystko, z czego łódzkie jest bardzo znane.
7: Mówi marszałek województwa łódzkiego Janna Skrzydlewska. Start punktualnie o godzinie 12. Zapraszam.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Jest 14.

0: To zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
1: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
2: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
3: Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
4: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
3: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
5: Najlepsze polskie hity. SK2.
3: Jesteśmy też w twoim aucie. Obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej. Może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera SK2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: SK2.
2: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Bledka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SC2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: Ubrana w codzienność. Wygląda jak ze snu i taka ona właśnie jest w wykonaniu Artura Gadowskiego i jeszcze z rakietą w ręku Magdalinette. Właśnie teraz zaczęła zabawę na francuskich kortach Rolanda Garrosa. Magda gra w słońcu z czeszką Terezą Walentową i w pierwszym secie wygrywa. 4-3 w gemach dla niej i tym bardziej trzymamy kciuki trzy razy bardziej.
1: SK2.
0: Hania Kuzimowicz już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Konik, strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV.

0: do 30 maja w Olsztynie.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV.

0: wolne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci. Konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacje inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
4: I po reklamie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Archicom Dzień Dziecka zaczynamy.

0: dzień wcześniej. Zapraszamy już w sobotę 30 maja od 10 do 16 na dzień otwarty inwestycji Zenit, połączony z Dniem Dziecka. Wśród atrakcji dla dzieci: konkursy koszykarskie z nagrodami, tatuaże, skręcanie balonów, klocki XL, dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn. A dla rodziców specjalne oferty cenowe na wybrane mieszkania i prezentacja inwestycji. Salon sprzedaży Archicom Zenit, Łódź Chmielowskiego. Szczegóły na archicom.pl.
1: I po reklamie.
2: 15 na zegarach, zaczynamy newsy, Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
3: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
2: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
4: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci.
2: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecie czy Trójka z tych miast. Lechia, Arka i Termalika spadają do pierwszej ligi.
5: Dobrze, że ten sezon Ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
6: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
5: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

wideo. Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak o, rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski. No taka kolejka na pewno wam się spodoba w SC2.

0: Może ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten od Urszuli i Anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy, po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja! SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni.
2: Nie

0: SC2 Monika, która bardzo rzadko wpuszcza do swojego domu aparaty reporterów. Monika Brodka, świeżo upieczona, szczęśliwa mama, która teraz więcej ma prasowania niż grania. Ale w Radiu SK2 gramy już za chwilę Sylwię Grzeszczak i razem z nią wpadniemy do dżungli.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także

0: marzy o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: jak swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Leśne ścieżki, piach, podbiegi i sportowe emocje. Już 22 czerwca w Zgierzu odbędzie się 11 bieg terenowy Malinka.
17: Każdy w tym biegu może powiedz i dziecko, i mama, i tata. Stawiamy właśnie na to, że przyjeżdżają całe rodziny i każdy wraca do domu z medalem.
16: Zaprasza organizator Piotr Rogusz. Główne biegi odbywają się na 4, 8 i 12 kilometrach. Zapisy trwają, szczegóły znajdziecie na facebookowym wydarzeniu 11 bieg terenowy Zgierz Malinka.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Turunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
18: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
0: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21. Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie, dokładka wjeżdża na stół i kontynuujemy to, co najlepsze w niedzielę.

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWES 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą. Kwadransik dla siebie z SK2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

Wiesz, chce się tańczyć. Szary świat, Wesce 2, Sanach i Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów. SK2. Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy!

0: Dede Negra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski. Ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach. Czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu

0: Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie.

0: Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas. Najlepsze polskie hity, ten od Tilaf, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, między innymi w newsach Eskid BA o 17.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
12: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
13: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
12: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
0: Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, Dzień Ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
14: Robimy wszystko wolno?
0: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla Was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
14: 2000.
0: Tak jest! A to ma być bardziej gorące.

Napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony moment, bo to będzie hit. SK2. Jak ten od mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinet melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: Ochroną zostało mu tylko 57 kilometrów. Łatwo gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. Zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane. Teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już! Siemano, siemano! SK2.
0: Już niebawem finisz Łatwoganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząby.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk.

0: być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Legendarne i tylko polskie hity w SC2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra o tym w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: Agenda lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Tiguan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.
16: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
17: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
18: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
16: Mówili mieszkańcy Grudziądza, a w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro

0: Jedynka 2.
1: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem 5 hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: Tu Michał Hanczak, witam was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi wam na myśl?
1: Orła cień.
0: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
1: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
0: Jaki strzał od razu.
1: Prawda?
0: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
1: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
0: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
1: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
0: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: SK2. Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku. To właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo jak kilkanaście lat później.
1: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszyt z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie czad. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselach.

0: I co jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska.pl podwójna.
1: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na Juvenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół wideo pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja. Rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.

0: 2.
1: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki i dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk i przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są, kiedy jest uczucie. A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
2: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno, tak naprawdę.
3: Widać poświęcenie.
1: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacper.

będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacper.

0: 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: SK2.
1: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej cztery takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi uznaniami.

Znanymi artystami polskiej sceny, nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za tekst na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Masz furę, rozbiłeś furę, a Celing 4.

0: Netto lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.

0: Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Na Żgowskiej w Łodzi przerwa w remoncie i rosnące nerwy mieszkańców. Z placu budowy zniknęły maszyny i ekipy, a prace stanęły w miejscu. Ulica sprawia wrażenie opuszczonej inwestycji. W trakcie robót odsłonięto stary bruk pod torowiskiem i warstwami asfaltu. Miasto zdecydowało o jego usunięciu. Może to być jedna z możliwych przyczyn przestoju. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
2: Co dzieje się od 4 maja na odcinku Żgowskiej-Bednarskiej?
3: Różne prace mieli, porządkowe, zabieranie płyt i to. No, generalnie dzisiaj jest taki zastój największy. Wczoraj jeszcze coś tam się działo, jeszcze coś szykowali. No nie wiem, no może będą maszyny sprowadzać. No mówią, że będą głębokie wykopy, także no czekamy.
2: A jeżeli chodzi o problemy, co się dzieje?
3: Problemem stało się to, że nie ma przejścia dla pieszych, znaczy alternatywnego przejścia dla pieszych, które zostało właśnie zlikwidowane przy ulicy Łukasińskiego, Żgowska, że nie ma drugiego takiego. No do nas ci klienci muszą jakoś dojść, tak, dojechać. Boimy się po prostu tego, że będziemy musieli za chwilę się pozamykać. Ale wiem po rozmowie z kierownikiem budowy, że może nie od razu, ale mają o tym pomyśleć, że będzie to przejście. Także jest to dla nas wielki sukces i cieszymy się z tego, tylko czekamy na.
2: A jeżeli chodzi o kierowców na tym odcinku?
3: No to już jest po prostu szczyt głupoty, to jest mało powiedziane. Po drugiej stronie Żgowskiej jest, znaczy no generalnie na Żgowskiej, tutaj na naszym odcinku jest asfalt wylany, nie ma płyt chodnikowych i dlatego kierowcy wjeżdżając na te nasze chodniki, jeżdżą z prędkością światła i nie liczą się z tym, że idą po nich piesi, są wręcz jak gdyby zrzucani z tych chodników, czasami obrażani, że w ogóle są w tym miejscu. Także no, nie jest dobrze. Dobrze by było, żeby ktoś się tym zajął, jakieś służby, bo niestety od samego początku nie ma nikogo. Były remonty robione na różnych ulicach i wiem, że tam swego czasu stała nawet całymi dniami Straż Miejska, a tutaj nikogo nie ma. Ani policji, ani Straży Miejskiej, nikt po prostu nam nie pomaga.
4: Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to stoi i nic więcej się nam tutaj nie dzieje, co jest trochę przykrym obrazkiem, mając możliwość oglądania tego na co dzień, bo no wszystkim, kim nam zależy, żeby ten czas płynął szybciej, żeby te prace postępowały zgodnie z planem. Nie wiem, o ile jest prawdziwą informacją, że bruk zaskoczył tutaj ekipę remontową. Nie spodziewali się tego bruku tutaj.
2: Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy zaobserwował pan jakieś zagrożenia?
4: I co, no ciężko się tu poruszać. Była sytuacja, gdzie 3 razy karetka tędy przejeżdżała, co też jest, myślę, trochę utrudnieniem dla nich. Myślę, że można było to zrobić trochę w lepszy sposób. Ja mam trochę niższy samochód, ja tu nie podjeżdżam, nie wjeżdżam. Mógłbym to robić, za każdym razem zgłaszać, że coś mi się uszkodziło, robić komuś problemy. Natomiast to jest utrudnienie i dla nas, przedsiębiorców, i dla naszych klientów. Jeśli oni mają problem z dojechaniem, zaparkowaniem, a potem jeszcze otrzymują mandaty, no to nie idziemy w dobrą stronę.
2: Jakie słuchy dochodzą pana od mieszkańców, pracowników okolicznych sklepów?
5: To oczywiście problemy z dojazdem docelowym, to jest naturalne, że przy remoncie tego typu problemy się pojawiają. Na dziś jeszcze one nie są jakieś bardzo dramatyczne, na pewno się zwiększą w momencie, kiedy pojawią się tutaj głębokie wykopy i ten dojazd będzie znacznie bardziej ograniczony. Robert Pawlak, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Docelowo zawsze w przypadku takich remontów stosuje się podjazdy, żeby mimo wszystko dojazdy jakieś docelowe zachować, no bo mieszkańcy muszą wrócić do domu, pracownicy czy właściciele sklepów, firm muszą też dotrzeć do swoich miejsc pracy i zapewne tutaj też tak będzie. Problemem jest również ten brak przejścia dla pieszych. Ja jeszcze dzisiaj zawnioskuję o to, żeby rzeczywiście utworzyć tymczasowe przejście dla pieszych przy ulicy Bednarskiej, tak żeby to, które było przy Łukasińskiego, jest wyłączone teraz z użytkowania, żeby po drugiej stronie z Bednarskiej na Żgowskie takie przejście tymczasowe się pojawiło.
2: A jeżeli właśnie chodzi o kierowców, pojawiają się głosy, że jeżdżą niezgodnie z przepisami. Czy będą jakieś rozwiązania?
5: To jest zawsze temat trudny, bo kierowcy zawsze będą szukać sposobu na ominięcie zakazów, objazdów. I to jest trudne do rozwiązania.

0: jest demontowana. Ona robi wrażenie rzeczywiście, bo ma zapewne swoje lata. Była przykryta przez wiele lat asfaltem i betonowymi podpórkami pod torowisko. Natomiast będzie tu tworzona nowa podbudowa pod nową jezdnię, tak żeby ta jezdnia nam służyła latami. Problemy, z którymi się dzisiaj borykamy, tak naprawdę za chwilkę okażą się tym, że nie były problemami, bo za chwilkę pojawią się to głębokie wykopy, za chwilę zniknie chodnik, będzie budowa tego nowego chodnika i rzeczywiście osoby, czy właściwie każdy, czy osoby starsze, czy osoby z wózkami, z dziećmi, czy osoby na wózkach, z całą pewnością niestety będą miały te problemy dużo poważniejsze niż to jest dzisiaj. Natomiast to jest, jak przy każdym remoncie, ja to często porównuję z remontem w domu. Jak robimy remont łazienki, też przez kilka dni nie mamy się gdzie wykąpać na przykład, tak? I trzeba to jakoś po prostu przetrzymać. Miejmy nadzieję, że te prace będą szły sprawnie i ten termin zostanie dochowany, czyli do końca roku ta ulica zostanie oddana.
1: Pojawiła się również kwestia czynszu.
0: W kwestii czynszu osoby, które wynajmują lokale od miasta, mogą wystąpić o obniżkę tego czynszu i taką obniżkę otrzymają. Niestety nie mamy wpływu na lokale prywatne. Tutaj powinna zafunkcjonować taka solidarność społeczna, bo właściwie tego prywatnego lokalu powinien zdać sobie sprawę z tego, że lepiej obniżyć temu najemcy czasowo czynsz, gdzie on ma rzeczywiście ograniczony dostęp do swoich klientów, niż go stracić na stałe, bo potem ten lokal może miesiącami stać zupełnie pusty i naprawdę szkoda by było, żeby tutaj ta żywotność tych lokali, a ich jest tu dużo na ulicy Żgowskiej, żeby to zatraciło swoje funkcjonowanie.
2: Prace będą prowadzone etapami, potrwają nawet do 2028 roku. Ma to być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczbę osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczbę uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z UMED-u rozmawiał Grzegorz Mich.
3: Czy patomorfologia może być tak ciekawą dziedziną, że przyciągnie tysiące młodych ludzi na wykłady?
4: Jestem pewna, że tak. Kocham patomorfologię, a współczesna patomorfologia to nexus, węzeł interdyscyplinarnej wiedzy, wielkich wydarzeń, wielkich osiągnięć naukowych, które tak ewoluowały, że mogą dziś pozwolić nam zasiedlić kosmos. To jest współczesna patomorfologia.
3: UMED jest przed biciem kolejnych rekordów Polski. Co tam się będzie działo?
4: Tak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi to rekord za rekordem. Planujemy fantastyczne wydarzenie dla młodych ludzi, których serdecznie zapraszamy na UMED. Będą to uczniowie szkół podstawowych, jak i młodzież licealna. I chcemy pobić dwa rekordy. Podejmiemy próbę pobicia rekordu największa lekcja patomorfologii oraz najwięcej osób jednocześnie wykonujących bandażowanie.
3: Ostatnio był ten rekord z szyciem też. Setki osób jednocześnie szyły.
4: Tak jak powiedziałam, rekord za rekordem. Ale nie chodzi nam o liczbę. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby młodym ludziom pokazać, że zaangażowanie procentuje. W dzisiejszych czasach zaangażowanie jest jedną z najwspanialszych wartości. I to właśnie zaangażowanie ma poprowadzić do podwójnego zwycięstwa.
3: A dlaczego właśnie patomorfologia? Bo przecież tych dziedzin medycyny jest mnóstwo.
4: Jestem patomorfologiem i jestem zafascynowana rozwojem tej dziedziny. Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę. Od badania pośmiertnego, które stało się jej fundamentem, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Ojciec patomorfologii, Rudolf Virchow, który kojarzony jest z teorią komórkową, żył ponad 100 lat temu, stworzył teorię, która w jego czasach była przełomem. Ale to jest też geniusz naszych czasów, bo ta teoria dzisiaj służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie. To jest nauka nowej generacji.
3: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej, czy też odrodzenia.
4: Tak, bo będzie to magiczna lekcja patomorfologii. Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała. A później pokażemy magię współczesną. Już nie tylko taką, która była domeną kapłanów, ale taką, która jest domeną naukowców. Jak każdy dziś człowiek, przede wszystkim młody człowiek, bo przyszłość należy do młodych ludzi, może być tym naukowcem, który w magiczny sposób, ale magiczny, naukowy sposób zmieni świat.
3: Jak wygląda polegała ta patomorfologia w starożytności? Na czym polegała ta magia?
4: W starożytności można

0: możliwości były ograniczone technologią. Dzisiaj mamy przełom technologiczny, który zmienił sytuację zarówno w diagnostyce, jak i w badaniach naukowych. Ale starożytność jest tym fundamentem, tymi korzeniami, które pozwalają nam dzisiaj osiągać swoje cele. Dlatego patomorfologia jest też taką nauką, która szanując przeszłość, patrzy w przyszłość. Korzystamy z zasobów starożytnej wiedzy. Niektóre rzeczy, mimo że zmieniło się do nich podejście, są aktualne aż do dziś. Proszę zwrócić uwagę na teorię, która mówiła, iż zdrowie człowieka zależy od równowagi cieczy. Dziś wiemy, że to była teoria starożytności, ale współcześnie zastąpiło ją pojęcie homeostazy, równowagi. Jesteśmy zdrowi wtedy, kiedy wszystko pozostaje w odpowiedniej równowadze. To jest jakaś współczesny odpowiednik tamtej teorii, więc te myśli starożytnych absolutnie są fundamentem tego, co dzieje się w medycynie dzisiaj.
1: A jednocześnie wybiegamy w kosmos. Co się będzie działo na tej lekcji tak naprawdę?
0: Tak, chcemy również pokazać, jak zmienił się dzisiejszy świat i jak współczesna młodzież jest doskonale do niego przygotowana. To jest generacja, która ma największą zdolność przetwarzania równoległego. To jest generacja, dla której zdolności cyfrowe są życiem codziennym. To są młodzi ludzie, którzy potrafią wykorzystać to, co było, dla przyszłości. O czym będziemy mówić? Właśnie będziemy mówić o tych zmianach technologicznych, będziemy mówić o Neuralinku, będziemy mówić o emulacji mózgu. Emulacja mózgu, czyli transfer świadomości do programu komputerowego, jeszcze do niedawna postrzegana była jako zjawisko hipotetyczne. Niedawno zespół naukowców ogłosił, że dokonał pierwszej emulacji mózgu. Jak zwykle na pierwszy ogień poszła muszka drozofila, która jest obiektem badań świata naukowego od wielu lat. Daleko jeszcze do emulacji mózgu człowieka, ale to jest przemoc. Dokonaliśmy tego.
1: Będzie to wykład, ale też będą warsztaty. Młodzi ludzie, którzy pojawią się na biciu rekordu Polski, będą bezpośrednio zaangażowani.
0: Oczywiście, zaangażowanie jest najważniejsze. Zapraszamy do czynnego udziału. Tutaj w drugiej części naszego spotkania będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa. W tym samym bardzo szerokim gronie będziemy mieli uczestników młodszych i starszych, zarówno młodzież z klas humanistycznych, jak i ścisłych, jak i przyrodniczych. Będziemy jedną wielką drużyną, która praktycznie będzie przystępować do dwóch rekordów Polski.
1: A jaki to będzie opatrunek? Tak konkretnie, po oparzeniu, czy jakiś dowolny, czy nawiązujący do mumifikacji i starożytności?
0: Nawiązujemy przez samoopatrywanie, ponieważ będzie to bandażowanie. Opatrunek będzie opatrunkiem kolana. Jest to rodzaj opatrunku zbieżnego. Mamy grupę wspaniałych specjalistów z koła studentów pielęgniarstwa, którzy poprowadzą te zajęcia.
1: Patomorfologia. Właściwie, jeżeli słyszymy to słowo, to nie kojarzymy sobie znaczenia z przyszłością medycyny. To jest błąd.
0: Tak, spotykamy się z tym. Rzeczywiście patomorfologia najczęściej kojarzy się z morfologią i na myśl przychodzą badania krwi. Ale patomorfologia to nauka o chorobie, o przyczynach, przebiegu i skutkach chorób. Patomorfologia najczęściej też przywołuje obraz lekcji anatomii, sławnego obrazu Rembrandta, ale jak mówiłam, dzisiejsza patomorfologia zmieniła swoje oblicze. Dzisiejsza patomorfologia jest otwarta na młodość, jest otwarta na technologię, jest otwarta na przełomy i manifestuje to w swoich dokonaniach. Jak wiemy, nie jesteśmy przygotowani do życia w kosmosie. Niestety nasze ciało, tak jak mięśnie, jak gałka oczna, są poddawane niekorzystnym wpływom. W związku z tym chcemy to zmienić. Ewolucja w naturze trwa bardzo długo. Ale przecież możemy ją przyspieszyć. To jest jedna z idei, która przyświeca nowoczesnej patomorfologii. I to wszystko na bazie teorii komórkowej sprzed ponad 100 lat. Patomorfologia jest aktualna do dziś.
1: A jak możemy te procesy przyspieszyć?
0: Prowadzone są specjalne badania naukowe, które mają lepiej przystosować nasze komórki i tkanki do życia w kosmosie. Te mechanizmy nie są jeszcze poznane. Nasz wspaniały kosmonauta, pan Sławosz Uznański-Wiśniewski, prowadził m.in. badania w kosmosie, które mają przyczynić się do poznania różnych

0: różnego rodzaju mechanizmów, które być może zostaną wykorzystane także do tego, żeby wykorzystać to do zmiany naszych komórek i tkanek, by lepiej zachowywały się w kosmosie, byśmy mogli dłużej tam przebywać, a może zasiedlić planetę B. Co nie znaczy, że nie mamy dbać o naszą wspaniałą Ziemię. Jesteśmy proekologiczni i póki co nie mamy planety B, kochamy Ziemię i działamy tak, aby jak najdłużej cieszyła ona nas wszystkich.
1: Wydarzenie z biciem rekordów Polski zorganizowane zostanie 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
2: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Od Politechniki Łódzkiej aż do NASA w Houston. Tak wyglądała droga doktora Aleksandra Nawrockiego, inżyniera, który pracował przy jednym z najważniejszych projektów współczesnej eksploracji kosmosu. Wybitny łodzianin był gościem WC1 w Łodzi.
3: Jak wyglądała pana droga z Politechniki Łódzkiej aż do niemalże kosmosu, można powiedzieć?
4: No, film był o mnie, który się nazywał Polacy w kosmosie, także raczej się czuję kosmita niż z kosmosu. Aleksander Nawrocki, były główny inżynier robotyki w NASA. Ale to moja droga była trochę skomplikowana. Po skończeniu Politechniki Łódzkiej w 69 chyba otrzymałem dyplom. Wyjechałem do Katowic, tam byłem w Hucie Beldą głównym automatykiem i w 72 roku wyjechałem z Polski. Wylądowałem we Francji i we Francji było ogłoszenie, że Kanada szuka inżynierów francuskojęzycznych. Wymagania były takie, że to była jakby kopia mojego życiorysu. I napisałem dla Hecy, i okazało się, że byli zainteresowani moją kandydaturą. No i dostałem ofertę pracy, wylądowałem w Montrealu. Co było najciekawsze, to, że chcieli inżyniera francuskojęzycznego, a moja pierwsza praca była w Bombardierze i wszystko było po angielsku. Także nie pracowałem w języku francuskim. No i później z Bombardier dostałem się do Spar Aerospace. Oni w Kanadzie zrobili komunikację telefoniczną przez satelity. No bo ogromny teren, mało ludności, to doszli do wniosku, że najtaniej będzie, że zamiast kabla, że będzie satelita. No i to był mój projekt. No i to, ponieważ firma nazywała się Spar Aerospace, to jak rząd kanadyjski zdecydował się na utworzenie agencji kosmicznej, no to ja byłem jednym z kandydatów, byłem zatrudniony numer 7. Później było 1500 ludzi, ale od samego początku, także mogę powiedzieć, że byłem jednym z fundatorów Agencji Kosmicznej i byłem dyrektorem odpowiedzialnym za operacje kosmiczne. I Kanada wtedy zaproponowała do NASA, że zrobią to ramię robotyczne. I to ja byłem szefem tego projektu. No i oczywiście to dzięki temu NASA mnie znali, no bo to było na wahadłowcu. Zresztą jedyne urządzenie amerykańskie, które miało flagę kanadyjską na tym robocie. Także zaproponowali mi do NASA, zostałem kontrolerem lotów kosmicznych. I później mnie też przenieśli na... byłem jednym z designerów stacji kosmicznej. Moduł numer 6, mogę powiedzieć, że nazywa się Nawrocki. Tak. No i to spowodowało, że NASA mi zaproponowała, żebym został. I w tej chwili mam 3 paszporty. Polski, kanadyjski i amerykański. Bo NASA mnie sponsorowała, Fast Track, żebym został obywatelem amerykańskim. No bo żeby być kontrolerem lotów, ja byłem komendantem lotu Endeavour, który był po Challengerze, jak był to tragiczny wypadek, to zrobili nowy wahadłowiec, którego nazwali Endeavour, i pierwszy lot był, że Endeavour naprawiał satelity, który miał obsługiwać olimpiadę w Barcelonie. No i to dosyć skomplikowana była misja, także ja tam właśnie spędziłem chyba jeden z moich największych, jak to powiem, shift, które byłem, to było, że 29 godzin byłem bez jedzenia i bez spania. Także, bo nie mogłem odejść, bo były problemy, mieliśmy problemy, także ja zawsze się śmieję,

0: Premierze Houston, we have a problem, to ja byłem ten problem.
1: Niesamowicie długa droga, a co w ogóle pana popchnęło w tą stronę? W jaki sposób pan się zainteresował kosmosem?
0: W ogóle przypadkowo, ja nigdy nie myślałem o kosmosie. Także ten, ja się wychowałem zresztą w domu dziecka w Polsce, także ja nie miałem jakichś takich wielkich ambicji. Raczej należałem do tych biedniejszych. Także nigdy nie myślałem, ale okazało się, że Pan Bóg nade mną czuwał i robiłem to, co nawet niektórzy marzą całe życie. No i jestem zadowolony, ale może dlatego, że zawsze byłem optymistycznie nastawiony. Często się mówi, że sukces przynosi szczęście, a w moim przypadku było, że szczęście przyniosło sukces.
1: Dużo Pan widział, dużo Pan zrobił, ale co dla Pana było najciekawszym przedsięwzięciem? Co Pan właśnie tak wspomina do dzisiaj, że to według Pana było takie niesamowite po prostu?
0: No chyba najbardziej ciekawe to było, że trenowałem astronautów. To było, bo z nimi dużo miałem do czynienia. Zresztą NASA nawet zaproponowała mi, ze względu na akcent, jaki miałem, bo chcieli, żeby oni dobrze się komunikowali ze mną, to mi dali pokój na parterze w budynku 4 w Houston, który był budynkiem przeznaczonym tylko dla astronautów. Ja byłem jedyny, który był poza astronautami, który miał biuro w tym budynku.
1: I jak w takim razie się trenuje astronautów?
0: No to ja przede wszystkim się zajmowałem robotyką, czyli tym ramieniem kanadyjskim, bo to było najłatwiej. Później dla stacji kosmicznej robiliśmy robot, tam były 3 roboty. Niemcy też robili, Japończycy, Włosi, także ja jeździłem po świecie. No, dużo mi pomogło to, ja mówię w 7 językach, także to mi bardzo pomogło, no bo każdy był zdziwiony. Jak żeśmy negocjowali stację kosmiczną w Paryżu, to siedzieli 2 Włochów, 2 Francuzów, 2 Amerykanów, 2 Rosjan, 2 Kanadyjczyków i 2 Japończyków. To były negocjacje na stację kosmiczną. Oprócz japońskiego, ja mówię we wszystkich tych językach, także. A oni nie wiedzieli, także w pierwszym dniu to było to ciekawe, że nie mieli pojęcia o tym, że między sobą jak dyskutowali, to ja wszystko rozumiałem.
1: Mamy tutaj naprawdę sporo młodych ludzi, którzy przyszli
0: właśnie
1: pana...
0: Zauważyłem. Nawet jestem trochę zaskoczony, tak.
1: No i właśnie przyszli specjalnie dla pana posłuchać tych historii, których z pewnością jest jeszcze więcej niż tutaj już słuchacze mogli usłyszeć. A jaką radę by dał pan tym młodym ludziom, którzy właśnie chcieliby, no w cudzysłowie, sięgnąć tych gwiazd?
0: Ja mam taką filozofię życia, że w naszym życiu są 3 najważniejsze rzeczy. To jest nauka, wiedza i umiejętności. I co często brakuje, zauważyłem wśród młodych ludzi, że dobrze się uczyli, zdobyli wiedzę, zdobyli maturę czy dyplom uniwersytecki, a nie wytworzyli sobie umiejętności, żeby to wykorzystać. I ja jestem właśnie tym, który popycha ich na to, żeby właśnie wykorzystać to, co się nauczyli i stworzyć dla siebie właśnie umiejętności działania, tworzenia nowych rzeczy na przykład.
1: Dlaczego przyszedłeś na to spotkanie?
2: Żeby się tutaj, prawda, czegoś nauczyć może.
1: Czy może chciałbyś w przyszłości właśnie pracować chociażby w NASA?
2: Nie zastanawiam się nad tym. To byłaby fajna okazja.
1: Dlaczego dzisiaj jesteś na tym wydarzeniu?
3: Ostatnio czasami w związku z tą misją lotu na Księżyc NASA zainteresowałem się tematem kosmosu i jak dowiedziałem się, że moja szkoła organizuje takie spotkanie z panem Aleksandrem Wroskim, to zgłosiłem się i jesteśmy tutaj z klasą z liceum 25. No i jestem ciekawy, czego się dowiem z tego dzisiejszego spotkania.
1: A jest coś, czego szczególnie byś chciał się dowiedzieć, na przykład o tym, jak się pracuje w NASA?
3: Wymagań. Jak się dostać do tego? Jakie ścieżki powinniśmy wybrać w przyszłości, żeby móc dostać się do NASA albo innych takich organizacji międzynarodowych, no bo to nie wydaje się, że przyjmują ludzi z ulicy, więc czy jest to dla każdego, czy trzeba być z wyższych sfer, czy trzeba być naprawdę wybitnym uczniem, no jak się dostać.
1: A chciałbyś właśnie w NASA pracować?
3: W NASA nie, może coś z lotnictwem, może jakaś lotnicza szkoła wojskowa, no nie wiem. Coś zawsze w głowach chmurach mi leciało i kiedyś bym do tych chmur chciał polecieć. Jako pilot, może jako inżynier.
1: Dlaczego jesteś na tym wydarzeniu?
4: Zgłosiłam się, żeby przyjść, żeby posłuchać i może się dowiedzieć czegoś nowego.
1: A czy ten temat w ogóle Cię interesuje? Czy może w przyszłości chciałabyś na przykład pracować w NASA?
4: Możliwe, bo jestem na matematyczno-fizycznej klasie, trochę informatycznej, więc możliwe.

0: że to będzie mój kierunek.
1: A z byłym inżynierem NASA rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński. Przez 3 miesiące zbierała butelki po tak zwanych małpkach, by stworzyć z nich instalację, którą zatytułowała Pręgierz Bałucki. Nazwa nawiązuje do owianej złą sławą dzielnicy Łodzi. Autorką jest absolwentka Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, z którą rozmawiał Grzegorz Mnich.
2: Ponad dwumetrowa instalacja składa się z prawie 1200 małpek. Artystka Zofia Smyła zebrała je w pobliżu sklepów monopolowych.
3: Często mijałam gdzieś te małpki i pomyślałam, że można by właśnie je wykorzystać w taki sposób. Obiekt ma formę wysokiej kolumny, na której umieszczone są jedna przy drugiej te butelki.
2: Rzeźba ma być protestem przeciwko konsumpcjonizmowi.
3: Tego rodzaju zapisem naszej hedonistycznej egzystencji. Sam pomysł zrodził się, bo często mijałam gdzieś te małpki.
2: Dodajmy, że właśnie Łódź zainicjowała ogólnopolską dyskusję o zakazie sprzedaży tzw. małpek.
1: Apel samorządowców trafił do rządu i parlamentu, a instalacja znajduje się na Wydziale Rzeźby Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Leśne ścieżki, piach, podbiegi i sportowe emocje. 22 czerwca w Zgierzu odbędzie się 11. bieg terenowy Malinka. Organizatorzy przekonują, że to propozycja zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i osób, które po prostu chcą aktywnie spędzić czas.
4: Jaką trasę przygotowaliście w tym roku dla uczestników i czym tegoroczna edycja będzie się różnić od poprzednich?
5: Bieg na Malince zawsze prowadzony jest tą samą trasą,
4: tłumaczy Piotr Rogusz, organizator biegu.
5: To jest tak wymyślone, aby można było cały czas pokonywać swoje słabości, a jednocześnie znać trasę, którą się biegnie. Także duży wpływ mają warunki atmosferyczne. Inaczej biegnie się po piachu, kiedy od kilku dni praży słońce, a inaczej jest, kiedy trafiamy na porę deszczową i od 3 dni pada. Wtedy piach zamienia się w błoto, no i wrażenia z biegu są zupełnie inne. Mamy 3 dystanse, 4, 8 i 12 kilometrów, więc zawodnicy za każdym razem próbują przebiec więcej, a kiedy już osiągną ten najdłuższy dystans 12 kilometrów, no to pozostaje bicie życiówek. Ta trasa po prostu się nie nudzi.
4: Bieg na Malince uchodzi za dość wymagający terenowo. Czy w tym roku zawodnicy również mogą spodziewać się mocnych podbiegów i leśnych przeszkód?
5: Tak, rzeczywiście bieg na Malince uchodzi za dość wymagający terenowo i także w tym roku zawodnicy mogą spodziewać się i podbiegów, i piachu, i przeszkód terenowych. Wszystko w zasadzie jest takie samo jak w poprzednich latach, oprócz pogody, bo ta zawsze się zmienia i wtedy wrażenia z biegu są zupełnie inne. Inaczej biegnie się, kiedy podłoże jest śliskie, a inaczej kiedy jest po prostu sypkie i te nogi ciężko z piachu wychodzą. Ale tak, na pewno teren jak zawsze będzie wymagający. Zależy to też od dystansu, który wybiorą zawodnicy. Podczas biegu sami mogą decydować, czy schodzą z trasy, czy biegną kolejne kilometry. To są 3 okrążenia. Wszystkie 3 mają po 4 kilometry. Maksymalna ilość okrążeń to oczywiście 3, czyli 12 kilometrów. Na pewno będzie ciężko. Tutaj pogoda każdy pomysł na ten bieg potrafi zmienić. Jak będzie w tym roku, zobaczymy dopiero rano w dniu biegu.
4: Dla kogo jest ta impreza?

0: Wszystkie trzy mają po 4 km. Maksymalna ilość okrążeń to oczywiście 3, czyli 12 km. Na pewno będzie ciężko. Tutaj pogoda każdy pomysł na ten bieg potrafi zmienić. Jak będzie w tym roku, zobaczymy dopiero rano w dniu biegu.
1: Dla kogo jest ta impreza? Czy także dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem?
0: Bieg na Malince jest wymyślony tak, aby był dla każdego biegacza. Dzieci, małe, takie do lat 6-7, mają swoje 150 metrów. Starsi zawodnicy mogą biec na 800 metrów wokół stawu. 4 km przebiegnie każdy, nawet ten, kto cały czas siedzi na kanapie i dopiero kilka dni temu podjął decyzję, że będzie biegł w biegu i sobie pohasa po terenie. Da się zdobyć medal w ogóle nie trenując. Zresztą nie o to chodzi, żeby uzyskiwać jakiś wielki czas, tylko żeby się fajnie bawić i te 4 km nawet przespacerować. Potem 8 km, no to już dla tych, którzy chcą jakieś wyzwanie, którzy chcą sprawdzić się, jak w terenie biega się taki dystans. Ci, którzy biegną 12 km, najczęściej są to zawodnicy, którzy już biegają, jednak 12 km po piachu i po lesie to trochę inaczej niż 12 na asfalcie, więc odczucie tej odległości jest na pewno dużo większe. Każdy w tym biegu może pobiec. I dziecko, i mama, i tata. Stawiamy właśnie na to, że przyjeżdżają całe rodziny i każdy fajnie się bawi, każdy wraca do domu z medalem.
1: Jak wygląda zainteresowanie tegoroczną edycją? Ilu uczestników się spodziewacie na starcie i jak można się jeszcze zapisać na bieg?
0: Zainteresowanie biegiem na Malince jest bardzo duże, bo to już 11. edycja, więc ma swoich stałych uczestników. Ale oczywiście warto wejść na stronę biegamynamalince.pl. Tam są zapisy, tam są wszystkie informacje o biegu. Zachęcamy, jest też mapka trasy, widać przewyższenia. Każdy, kto chce się solidnie, mentalnie przygotować do tego wyścigu, może sobie wszystko dokładnie sprawdzić. Biegamynamalince.pl.
1: Dlaczego warto przyjechać właśnie na Malinkę i co poza samą rywalizacją czeka na uczestników oraz kibiców?
0: Warto przyjechać na Malinkę nie tylko dlatego, że to jest fajny bieg dla całej rodziny, dla dzieciaków, dla mamy, dla taty, dla osób, które chodzą z kijkami i lubią spędzać czas w lesie. Przede wszystkim Zgierska Malinka to piękny obiekt rekreacyjny. Jest gdzie popływać, jest gdzie się pobawić, są brodziki dla dzieci, są boiska do piłki siatkowej, do koszykówki. Naprawdę to piękny, interesujący kompleks, gdzie można odpocząć. Zachęcamy gorąco. Połączcie przyjemne z pożytecznym. Odpoczynek z aktywnością. To naprawdę może być bardzo fajny dzień.
2: A z organizatorem biegu rozmawiał nasz reporter Daniel Tytyński.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
4: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
5: Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka. Gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie prosperuje i nie można sobie wyobrazić bez niej polskiej sceny muzycznej. Niech żyje bal! Z reguły ważne utwory powstają nieco przypadkowo, co potwierdza historia jednego z największych hitów Rodowicz. Artystka poszukiwała piosenki na World Song Festival w Los Angeles w 1984 roku i w tym celu udała się do Seweryna Krajewskiego. Kiedy usłyszałam pięknego walca, wspominała, wiedziałam, że to jest to. Ciężka, pełna ciemnego dramatyzmu muzyka. Byłam zachwycona, ale miałam kłopot. Osiecka już napisała tekst dla Połomskiego. Wprawdzie Krajewski i Osiecka zobowiązali się, że stworzą dla Połomskiego inny utwór, ale słowa piosenki nie przypadły do gustu ani Maryli, ani szefowi jej zespołu, Markowi Stefankiewiczowi. Zgodnie uznali, że tekst kompletnie nie pasuje do muzyki. Na mojej głowie było opracowywanie utworów, tłumaczył Stefankiewicz. Gdy pojechaliśmy na spotkanie z Agnieszką, ta zanuciła. Seweryn akompaniował na gitarze i to wyglądało tak. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Trochę taka banalna farsa. Pozwoliłem sobie powiedzieć Maryli, że może przydałby się lepszy tekst, zwłaszcza, że miałem już w zamyśle bardziej dramatyczną aranżację tego utworu. Osiecka rzeczywiście napisała nowy tekst. Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonany po angielsku, nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu

szlifując wymowę. Oddzielnym problemem była natomiast odpowiednia kreacja festiwalowa dla piosenkarki. Ola Laska uszyła mi jedwabną czarną sukienkę z pęknięciami na ramionach, opowiadała Rodowicz, i dekoltem z tyłu do pasa. Całą ozdobą stroju miała być srebrna biżuteria. Świetny plastyk Marcin Zaremski wykonał z dużej starej łyżki cudną wielką głowę. Płaską oczywiście, z fantazyjnym zakratowanym, taka aluzja polityczna, mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty Czerwonych Gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu. Sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były zamknięte, relacjonowała Rodowicz. W recepcji oświadczono, że festiwal się skończył. Żarty. To gdzie mamy spać? W końcu łaskawie oddano nam klucze. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uznali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na festiwalu opolskim. A utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava je bal, nagrana przez Hanę Zagorową. Piosenka otwiera też każdy z 13 odcinków wspomnianego serialu Osiecka. Maryla wiecznie żywa. Rodowicz zawsze miała doskonałe wyczucie obowiązującej mody i dzięki temu można ją uznać za jedną z ważniejszych krajowych celebrytek tamtych lat. Ciągła obecność w mediach stanowi przecież najlepszą reklamę, znakomicie wspomagając sprzedaż płyt i biletów na koncerty. W czasach Polski Ludowej do zrobienia kariery potrzebne były talent, szczęście i brak zaangażowania w politykę. Rodowicz znakomicie to rozumiała, choć obecnie balansuje na granicy kiczu. Inna sprawa, że robiła to właściwie przez całą swoją karierę. Bez wątpienia bardzo pomógł jej mąż Andrzej Dużyński. Doświadczony biznesmen przeprowadził ją przez epokę transformacji ustrojowej, która zakończyła karierę niejednego piosenkarza. Małżonek okazał się bowiem pierwszym menedżerem Rodowicz z prawdziwego zdarzenia. Nauczył ją, co to jest promocja, a przy okazji uświadamiał, że jest takim samym produktem jak proszek do prania. Początek lat 90. to były dla mnie trudne czasy, potwierdzała Maryla. Mój mąż Andrzej wiedział, że żadna wytwórnia nie jest mną zainteresowana, że RMF i Zetka nie chcą grać moich numerów. To mnie stresowało i postanowił pomóc. Powiedział, to ja założę wytwórnię. I tak zrobił. Powstała firma płytowa Tralala. Pamiętam, że Adam Galas zaproponował, żebyśmy w pakiecie założyli agencję tancerek Hopsasa. Zaczęliśmy z mężem od Marysi Biesiadnej. Zaangażował filharmonię, świetnych muzyków, nie żałował kasy, bo przeczuwał, że to jest niezły pomysł rynkowy. Ale że to będzie aż taki sukces komercyjny, tego się nie spodziewał. Marysia Biesiadna trafiła idealnie w rodzący się nurt disco polo, nazywany wówczas piosenką chodnikową. Wprawdzie branża wyjątkowo chłodno przyjęła ten album, ale dla Rodowicz okazał się on powrotem na szczyty popularności. A Maryla była zbyt doświadczoną artystką, by zmarnować podobną okazję.

swoją pozycję utrzymała do dziś. Nie przeszkodził jej w tym nawet burzliwy rozpad małżeństwa i kłótnie o majątek, o czym na bieżąco gorliwie informowały tabloidy. A popularności pani Maryli mogą zazdrościć także dużo młodsi artyści. Być może to właśnie niektórzy z nich stoją za niezbyt wybrednymi żartami na temat wieku i żywotności Rodowicz. Inna sprawa, że wokalistka faktycznie wydaje się niezniszczalna. Małgośka. Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciałaby został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmenem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar.

opowieści, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar.

Kłopocie miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzanej sukience bananówie z napisami Małgośka. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce Jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon Jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananówy doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak, to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, goła Rodowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Maryli. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Oczywiście chciałam, żeby na niej znalazła się Małgośka, opowiada Gertner. Maryla była wtedy w Uniwersalu. Zadzwoniłam więc do Uniwersalu, odebrała telefon Katarzyna Kanclerz. Powiedziała tak: chce pani Małgośkę Maryli mieć na swojej płycie, a kto wydaje? Odpowiedziałam, że Polskie Radio. Ona na to: to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy, pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła: to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Uniwersalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię: jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy? Ale słyszę: tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego wam

Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić, zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj. Ale Maryla swoje. Powiedziała, ja tego tekstu nie będę śpiewać. I Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. Trzeci numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi, nie, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zawsze twierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali, a jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu. W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym. Wszystko, czego dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie Trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Budki Suflera, Andrzej Mogilnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej Trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogilnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur.

jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur. Stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur.

wybrany utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogielnicki wyczarował fantastyczny przebój, a orientalizująca gitara Borysewicza nadała mu dodatkowy smak. Poza tym tekst "Wszystko, czego dziś chcę" był, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. Nic zatem dziwnego, że po płytę ustawiały się kilometrowe kolejki. Tekst był o prawie kobiety do orgazmu, wyjaśnił Mogielnicki. No, w tamtych czasach była to bardzo mocna rzecz. Jakby uczciwie na to spojrzeć, to dla systemu bardziej obrazoburcza niż 21 postulatów Solidarności. Bo jak to? Porządna Polska, w PRL innych nie było. Dziewczyna wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko, można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1, marzyć naprawdę, załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście, i o tym jest ta piosenka, że no cóż, nie mogę niczego mieć, to chodź. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze. Ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią, czyli 100 bitów, a Wszystko, czego dziś chcę, chyba prawie 130. Czasami było tak, że przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać tam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadenckich rockmenów. Ale nastał już rok 1980 i wszystko powoli ulegało przemianom. Warto pamiętać, że właśnie wówczas pojawił się w Opolu Manam z Boskim Buenos i Rządzą Pieniądza, a Skaldowie święcili powrót piosenką Twą jasną widzę twarz. Jednak Trojanowska z Budką Suflera przebiła wszystkich. Ubrana w granatowy, trzyczęściowy męski garnitur, w białej koszuli, w delikatne paski i ze skórzanym krawatem, prezentowała się wyjątkowo ekstrawagancko. Całość uzupełniały buty na obcasach, ostry makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się zachowuje. Władcza i prowokująca wydawała się wcieleniem femme fatale. Ponownie zaskoczyła podczas koncertu laureatów. Śpiewała wówczas tyle samo prawd, ile kłamstw, ale tym razem wybrała czarny, lateksowy, błyszczący płaszczyk z dużym postawionym

0: kołnierzem. Na szyi miała natomiast perły, które świetnie kontrastowały z jej fryzurą i drapieżnym makijażem. Werdykt jury był formalnością. Trojanowska zdobyła główne trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień łez, jednak okazało się to niemożliwe. Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać, skarżyła się po latach. Dopiero później dowiedziałam się z książki Jerzego Gruzy, który reżyserował całą imprezę, dlaczego. Ponoć dysydenci obawiali się, że tekst Tygodnia zostanie odebrany jako aluzja do strajków w stoczni. W tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać Tyle samo prawdy, wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego. Kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Muglera. Pani Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta, na który składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego bananowy song, ale Izabela była druga. Umocniło to jej pozycję na krajowej scenie muzycznej. Jednak ważniejszy był fakt, że urosła do rangi prawdziwej mega gwiazdy, a ulice polskich miast zaludniły się od jej kopii. Rozdział 10. Kombi. Słodkiego, miłego życia. Piosenka została doskonale przyjęta na festiwalu w Opolu w 1984 roku. Grupa bisowała aż siedmiokrotnie i dostała nagrodę publiczności. Duża w tym zasługa Skawińskiego, który skorzystał z faktu, że w utworze tym razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczną część muzyki prezentowano po prostu z taśmy. Wszystko szło z odtwarzacza, wyjaśniał Skawiński. Całe podkłady, łącznie z większością jego, Łosowskiego, klawiszy. Na żywo był tylko wokal, gitara i bas. Każdy koncert był identyczny. Ta sama kolejność utworów, do obłędu to samo za każdym razem.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazaretanek, dbała o wykształcenie

Kształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich, wygrała go, prezentując unikalny styl, połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą, to była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

ciągu zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już

Na koncie mnóstwo przebojów to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

Na deklaracja Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej.

spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko taką ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem
2: SK2, magazyn muzyczny.
3: W Radiu SK2.

0: 2. Dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
1: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
0: O Krainie Lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
1: Magda,
0: aby do ciebie mówić?
1: Madzia też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
0: No to w takim razie Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
1: No pewnie.
0: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
1: Tak.
0: Tak? Ja również.
1: Było
0: ja również.
1: Super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
0: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
1: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
0: Czyli nie kulturystyka.
1: Nie, zupełnie nie.
0: Ale lubisz uprawiać sport?
1: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę.
0: Także, a jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
1: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem, czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane chyba takie disneyowskie produkcje.

0: jest zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
2: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. W przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie.

0: skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
1: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
0: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
1: ja
0: wiem, jak
1: skrzypiec w ręku nie miałem.
0: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
1: a twoim ulubionym instrumentem jest?
0: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
1: Był jazz na studiach?
0: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
1: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
0: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
1: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
0: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
1: Czyli on grał, a wy śpiewałyście,
0: a my do tego
1: to, co wam do głowy przyszło?
0: O, dawno tego nie robiłam, ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne, zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze? Jak to było? Zostałam zaproszona na casting. Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki, tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Mów, w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind.

0: pracy.
1: Proszę bardzo.
0: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
1: tutaj
0: słuchałam
1: rapsów. Trzeba intymności, żeby ogarnąć
0: tak,
1: rap.
0: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
1: Leroya.
0: Czyli jednak. Tak.

0: Nawet może być coś tam, coś tam i na, po prostu tej barwy głosu.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela, Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia.

0: co?
1: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
0: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
1: Nie. Ty to robisz od 11 roku życia?
0: Tak.
1: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
0: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
1: Ale się stresowałaś.
0: No,
1: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali.
0: Tak,
1: na casting.
0: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
1: Zgodzili się?
0: Zgodzili się. Tak.
1: Naprawdę jest. Dla ciebie?
0: Tak, no właśnie.
1: Ty musisz być ich księżniczką.
0: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
1: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
0: Tak, dokładnie. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
1: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
0: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
1: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
0: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. W spektaklu była taka sytuacja, że...
1: Akademia Pana Kleksa.
0: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach, podwieszeni pod sam sufit. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
1: Nie mogłaś
0: wydostać.
1: Ich wypiąć.
0: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakała, puczkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
1: Ręką?
0: Tak, coś takiego.
1: Okej, falujące ręce.
0: Falujące ręce.
1: Pionie.
0: I ona do mnie tak tańczy, tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa?
1: Niech mi
0: odepnie
1: szelkę.
0: No i biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
1: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
0: Tak.
1: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
0: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
1: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
0: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie

0: spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz.
1: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, jaka to melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Tak.
1: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach, czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
0: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
1: Kora.
0: I Kora, właśnie taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
1: chyba
0: się takiej.
1: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
0: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły mnie dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego 2024 rok wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby pięć lat...
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. Słucham go i
0: jesteś
1: i mam
0: osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak no znajduję tę moc, nie wiem do końca jak to się dzieje.
0: Będzie i miłość tutaj. Chyba i, jeszcze.
1: No i o tak, no to, no. Jest właśnie główny
0: cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2. W lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy
0: materiał. To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowy. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Mm. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto?
1: Tak.
0: I tam wszystkie informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
0: No to ty
1: ja
0: bądź tą trzecią.
1: Tą swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć ciężko mi

0: ulepimy dziś bałwana.
1: No chyba, że...
2: Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to.
3: Anka, idź sobie.
2: Tak dawno nie widziałam cię.
3: Anka, idź sobie.
2: Się. No
3: nie,
2: to Anka. Cześć.
3: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
4: Magazyn muzyczny.
3: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
3: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla, Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
5: Jak najbardziej, bardzo chętnie.
3: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom... Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
5: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Mhm. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
3: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
5: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
3: I kto powiedział, Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
5: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
3: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
5: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
3: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
5: Wow.
3: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
5: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
3: Jeszcze były kasety.
5: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
3: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego.

0: zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
1: Oczywiście, oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul. Pamiętam fascynację Eryką Badu. No i na przykład naszą polską Natalią Przybysz. Zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
0: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z pijamą porno.
1: Tak jest, tak jest, zdarzyło się.
0: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
1: No bardzo fajnie, ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty, jak miałam 12-13 lat, to już...
0: W piżamie.
1: Tak, tak, urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty pijamy porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze, to była dla mnie wielka przyjemność.
0: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak.
0: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
1: Tak jest.
0: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
1: Mam korzenie...
0: To jest zupełnie inny nurt.
1: Przecież. Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
0: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
1: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie, ale tak poza tym to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
0: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią, och, ależ wymyśliła.
1: Nie, jeszcze. jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy. Tak mi się wydaje.

0: zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie, tak, dla lokalnej publiczności.
1: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2 Martyna Baranowska i jej Serducho.

0: studiu Eski 2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała. Rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry do moich cioć i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia SK2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu.

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? A to różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo, lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara też. To jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór? O,
1: tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
0: O czym opowiada ta piosenka?

0: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
1: Według ciebie, czym jest miłość?
0: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuję chyba jednak.
1: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
0: Oczywiście.
1: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
0: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
1: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
0: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. No i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste. Od zawsze.
1: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
0: Przyjaciel to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam.
1: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
0: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
1: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
0: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
1: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
0: Cześć.
1: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
0: Aha.
1: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
0: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
1: Właśnie patrzę teraz, pocztówki. Masz mnóstwo dziar.
0: Mam mnóstwo dziar i
1: to jest historia z każdej twojej podróży?
0: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
1: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
0: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
1: Okej, poniżej?
0: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
1: Paluszki?
0: No, paluszki to dawno, dawno temu.
1: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
0: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, i jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, no zbierało się trochę.
1: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
0: Tak jest.
1: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
0: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
1: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
0: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
1: A kogo obserwujesz?
0: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
1: A

0: propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
1: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
0: Nie ma takich fajnych fal
1: na
0: Bałtyku.
1: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
0: Trafić w pogodę,
1: tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
0: To żywioł, jakim jest woda.
1: No, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
0: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
1: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
0: Kundelki.
1: Bywa. No, nie ukrywam.
0: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
1: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
0: Hejtowi mówimy stop.
1: Zdecydowanie.
0: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
1: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
0: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutancki, do kogo on jest skierowany?
1: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
0: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski 2. Chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba. Tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Baranowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole
1: wiem,
0: to
1: czy
0: też
1: to jest tajemnica,
0: no, nie
1: czy
0: tajemnica. Nie? Może lubimy nie tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś, no, ale wizytówki, nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
1: W ogóle
0: napisane.
1: Nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eskid Wam. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam Cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026, o Martyna, nieźle pofrunęłaś, muszę Ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak jest.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się fajnie.
0: Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym numerze. Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska. Było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SC2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.